nastaw się na chillout.

0: przecież nie chciałaś znać mnie już.
1: Słuchasz radia Chilli Z.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Iwo Bojeczyjewa, dzień dobry.
2: Dorian Widawski, dzień dobry.
3: Lilia Samoszkiewicz, dzień dobry.
4: Szum, szept, szmer. To jest projekt dźwiękowy i tutaj pojawia się właściwie nie tylko grochów, prawda? Bo wiem, że w pracy Iwony to jest chyba Dolinka Służewicka.
1: Po raz pierwszy zajęłam się dźwiękiem w kontekście miejskim właśnie dzięki procesowi szum, szept, szmer. Wcześniej bardziej zajmowałam się kwestiami miejskimi, znaczy między innymi byłam zaangażowana w działania też takie badawcze dotyczące gentryfikacji. Czyli gdzieś tam zawsze dla mnie ciekawy był temat konfliktu w mieście i w jaki sposób ta przestrzeń jest jakoś współnegocjowana, współużytkowana przez różne grupy ludzi, no ale właśnie też nie ludzi. I dla mnie taką, ja tak jak powiedziałaś, osadziłam ten swój projekt rzeczywiście wokół tego krajobrazu akustycznego Dolinki Służewieckiej, gdzie tam właśnie też bardzo różne siły, istoty zamieszkujące ten teren się gdzieś tam zderzają, spotykają, no bo to jest takie miejsce niezwykle głośne po pierwsze. Ja patrzyłam na mapy akustyczne miasta stołecznego Warszawy, no i faktycznie Dolina Służewiecka to jest po prostu jedno z najgłośniejszych miejsc. Ze względu na to, że mamy tam, prawda, gigantyczną arterię, potok samochodów, a oprócz tego mamy właśnie tę oazę zieleni, właśnie potok Służewiecki, dolinka, mieszkają tam bobry, różne gatunki ptaków, mieszkają tam też żaby, które bardzo bezpośrednio mnie zainspirowały właśnie już konkretnie przy pracy z tym utworem, bo okazuje się, że właśnie nawet w tak zdominowanej przez akustycznie przez ludzi przestrzeni inne istoty też świetnie się odnajdują. I trochę starałam się w tym utworze właśnie też pokazać ten konflikt pomiędzy naszymi sposobami użytkowania przestrzeni, a też tymi różnymi innymi mniejszymi istotami, które gdzieś też próbują sobie znaleźć przestrzeń dla siebie.
4: To mnie, przyznam, zaskoczyło, że tam właśnie w takim miejscu, jakim jest Dolinka Służewicka, można spotkać i jeszcze posłuchać żab, które jakby też reagują na to otoczenie, tak? Bo nasilają głośność swojego koncertowania, jeśli można użyć tego słowa, jakby w relacji z tym, co się dzieje dookoła, a że jest głośno, to one również, możesz powiedzieć więcej na ten temat, bo zaobserwowałaś to, jak rozumiem.
1: Tak. To jakby bezpośrednia inspiracja do powstania tego utworu to był jeden właśnie z moich wieczornych spacerów po tamtym miejscu, gdzie usłyszałam no, niesamowity zupełnie koncert żab, no i postanowiłam tam wrócić w kolejnych dniach ze sprzętem do nagrywania, żeby je nagrać. No i faktycznie ku mojemu zdumieniu, ja nie wiedziałam, że jest takie zjawisko, to nazywa się efekt Lombarda, który właśnie polega na tym, że my ludzie, ale też właśnie różne inne zwierzęta po prostu dostosowują głośność swojej komunikacji do otoczenia. Właśnie im jest głośniej, tym my też mówimy głośniej i wyraźniej, żebyśmy zostali zrozumiani. No i właśnie w momencie, kiedy nagrywałam, słyszę, że przejeżdża karetka, robi się coraz głośniej sygnał i w tym momencie te żaby faktycznie zaczęły no niezwykle donośnie, po prostu też zrobiły takie crescendo, zgłośnienie, prawda? No i to było super ciekawe właśnie też, jak weszły interakcje z tym takim ciężkim otoczeniem.
4: Jakby miały świadomość tego, że są słuchane i chciały być rzeczywiście wysłuchane.
1: Tak, że chciały się nadal móc porozumieć, tak, mimo że otoczenie nie sprzyjało.
4: Ale to bardzo ciekawy pomysł. Wiem, że to jest pierwszy skomponowany przez ciebie utwór.
1: Jest to tak, jest to krótki utwór, tak. Ja owszem, mam średnie wykształcenie muzyczne, tam w klasie skrzypiec, natomiast produkcją czy tworzeniem muzyki dopiero w ostatnim czasie zaczęłam się zajmować, więc jakby dla mnie też udział w tym procesie koordynowanym przez Dom Sztuki, no to była super okazja, żeby zmierzyć się już bardzo konkretnie z takim wyzwaniem i też pracować z nagraniami terenowymi z miasta, więc no też mega wdzięczność po mojej stronie właśnie dla Domu Sztuki, bo super jest, że możemy w Warszawie mieć takie miejsca, takie właśnie przestrzenie, gdzie możemy rozwijać tego typu działania.
4: Takie inicjatywy.
1: Tak.
4: A jak było z tobą, Ilia, bo też mówiłeś, że jakby wcześniej nie nasłuchiwałeś miasta aż tak intensywnie i jakby zrozumiałeś, na ile to może być męczące. Natomiast bardzo mnie też ciekawi to, że bo wiem, że ty poszukujesz takich mikrodźwięków w różnych przestrzeniach. Ciekawi mnie to, co znalazłeś tutaj w Warszawie, konkretnie na Pracy Północ, tak? Bo to był teren twoich poszukiwań pracy.
3: Głównie jest tak, że ja już od wielu lat nie używam słuchawek i zawsze słucham wszystko, co mnie otacza. Tylko, że właśnie o tej bardziej chodzi mi o zmianę samej tej perspektywy, nie? Że nie po prostu co słucham, a jakby na co to wpływa. Że wcześniej jakby słuchałem co, skąd, po co, jak, gdzie jestem, ale na co wpływają te dźwięki, które mnie otaczają, mniej uważałem, więc to mnie otworzyło tą perspektywę o wiele szerzej. I rzeczywiście mnie ciekawiło, jakby samym field recordingiem sporadycznie się zajmowałem, właśnie bardzo się cieszyłem, że mogę trafić do tego programu z racji tego, że mogę poświęcić się temu trochę bardziej i też wszedłem w otoczenie, gdzie mogliśmy tam rozmawiać godzinami, więc to było też bardzo, bardzo super możliwość. Interesowało mnie bardziej ten field jako narzędzie jako instrument muzyczny, nie? Że jak mogę to przekładać, czy bezpośrednio, czy wyciągnąć właśnie te mikrodźwięki, co to tak naprawdę są te dźwięki, które mnie otaczają.
4: Przerwa w naszej rozmowie, wrócimy do niej w następnym odcinku.
0: Chillizet, nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Książki pokazujące, jak wiele odcieni ma polska literatura. Już 4 października, po raz 30 wręczona zostanie literacka nagroda Nike.
2: 7 tytułów, które znalazły się w finale tej prestiżowej nagrody, do zdobycia w porannym programie Chili Z.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: Za mniej.
1: Po reklamie.

0: mama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Dzień dobry, 8 stopni w Warszawie w tej chwili, 7 w Łodzi, 5 w Krakowie, 8 we Wrocławiu, 10 w Poznaniu, 11 w Szczecinie, 8 w Gdańsku i w Olsztynie, 6 w Suwałkach, 5 w Lublinie i 5 w Białymstoku.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze, 2 dzień października i mamy piątek. To jest dobra wiadomość dla wielu z nas. Imieniny Teofila, Antoniego i Sławy. O! Wszystkiego najlepszego. I dzisiaj dzień, który właściwie nie powinien być wyróżnionym świętem, tylko codziennością. Tak by się chciało, bo mamy dzisiaj dzień empatii.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Wielu obdarzyła natura talentem współczucia, niewielu współradości. To są słowa Friedricha Hebla. No i cóż, bardzo prawdziwe. Zapraszam do 10:00.

Słuchacie, czyli za 12 minut po godzinie 7 zgapiłam się przed tymi Beatlesami, no ale człowiek może się zgapić. Bardzo ładna to jest piosenka. Istnieją różne piękne powody w życiu, dla których warto wstać rano z uśmiechem na gębie przyklejonym. Są piosenki, które powstają, wiadomo, nie zajmuję się powstawaniem piosenek, ale wydaje mi się, że są piosenki, które powstają w studiu w kilka godzin i jest taka piosenka jak ta przed chwilą, która na swój czas czekała prawie pół wieku. Pod koniec lat 70. Lennon nagrał w swoim nowojorskim mieszkaniu skromne demo, głos i fortepian na niezwykłej kasecie. Lata później Yoko Ono przekazała tę taśmę Paulowi. Podobno była opisana dwoma słowami dla Paula. W połowie lat 90. Panowie bez Johna próbowali ją dokończyć, ale technika była bezradna, bo głos tonął w szumie fortepianu i piosenka wróciła do szuflady. Dopiero technologia opracowana przez ekipę Petera Jacksona pozwoliła wydobyć czysty głos Lennona. A to wszystko, słuchajcie, z miłości. To nie jest piosenka o tym, jak to się dzieje, że na pół wieku chowamy się do szuflady, tylko o przyjaźni, która przetrwała wszystko, nawet śmierć. Dwóch żyjących przyjaciół dokończyło pracę dwóch, których już nie ma. No i rzeczywiście to jest zupełnie wyjątkowa historia i takich historii można poznać wiele. Bardzo serdecznie polecam wycieczkę do Liverpoolu, wyłącznie z tego powodu, jeśli ktoś nie był, a chociaż jedna piosenka Beatlesów jest, gdzieś rezonuje z nim w sercu, no to nad rzeką doki Świętego Alberta, dawne portowe magazyny z czerwonej cegły, dziś jedno z najpiękniejszych miejsc miasta. Tam mieści się wspaniałe, wielkie, piętrowe Muzeum Beatlesów. Spacerem w kwadrans dochodzicie do piwnicy, w której chłopcy zagrali blisko 300 koncertów, zanim poznał ich świat. Kto chce zobaczyć, gdzie dorastali, jest chyba 500 milionów opcji wykupu wycieczek śladami Beatlesów po Liverpoolu. Dzielnice są nieco dalej od centrum, no ale jest to przecież niebywała frajda. Jest nawet taka wycieczka po parku, w którym Lennon, ojciec poznał matkę Lennona Johna. No wszystko to zawiłam to. Jest nawet wycieczka po parku, w którym to rodzice Johna Lennona poznali się pewnego pięknego dnia, kiedy ojcu Johna Lennona spadł kapelusz i pływał w stawie. No w ogóle wydaje mi się, że ten Liverpool jest bardzo klimatycznym miastem, a dla tych, którzy jeszcze kochają na przykład historię Titanica, to jest duże muzeum morskie i fragmenty tego Titanica, co nie jest jakby optymistyczne, ale przecież to stamtąd zaczęła się również i ta niekończąca się dobrze przygoda. No to tyle o Liverpoolu. Jesienią polecam, bo byłam i wiosną, i jesienią, Liverpool jest naprawdę śliczniusi. I dobre jedzonko, i dużo świetnych pubów, i wieczorem

0: Słuchajcie, czyli za 23 minuty po godzinie 7. Dzisiaj dzień empatii. Według badań średnio pomagamy sobie co 2 minuty. Poza tym ludzie spełniają drobne prośby 7 razy częściej niż tego odmawiają i 6 razy częściej niż je ignorują. Ignorowanie definiowane jest jako zachowanie, kiedy badany ani nie wykazuje chęci spełnienia prośby, ani tego nie odmawia. Co ciekawe, wśród rdzennych mieszkańców Australii odsetek ignorujących prośby był wyższy. Zdaniem naukowców i naukowczyń może to wynikać stąd, że tamtejsza społeczność rozwinęła umiejętność ignorowania próśb jako sposób radzenia sobie z uporczywymi żądaniami towarów i świadczenia usług, z jakimi od końca XVIII wieku musiała się borykać. O życzliwości jako ludzkiej rzeczy Jovita Pargana pisze w sposób wspaniały i odnosi się i do rytuałów, i do właśnie rdzennych mieszkańców, między innymi Australii, ale nie tylko, bo i Ameryki Południowej. Warto sobie poczytać, jak to wygląda w innych miejscach. Na Dzień Empatii to jest również współodczuwanie radości, nie tylko współodczuwanie smutku. I myślę, że z tych dwóch opcji, dokładnie tak jak pisał Hebel, wielu z nas ma talent współczucia i niewielu z nas ma talent współradości. Ja zawsze powtarzam, że bardziej wymagające jest cieszenie się z radości tych, którzy są obok, niż bycie z nimi w smutku, ale jedno i drugie jest niezwykle ważne dla utrzymania więzi przyjacielskich, miłosnych, relacyjnych. Ale powiedziałam rano. Wczoraj znowu u optyka na Nowogrodzkiej w Śródmieściu Warszawy odbywały się tańce po zamknięciu gabinetu. Było rygowo. No fajnie było. W ogóle fajnie sobie życie tak ułożyć, że właściwie cię to nie obchodzi, czy sobie tańczysz o 13, o 12, czy to jest u... nie powiedziałam u optyka, u optyczki, przepraszam bardzo, gdzie moje feminatywy. Czy sobie robisz to na ulicy, czy w parku, gdzie tam chcesz. Ja wam bardzo to polecam. Moja przyjaciółka nazywa to nieznośną lekkością bytu. To jest wspaniałe.
1: GZ. Nastaw się na Chillout.

0: Krishna, ten bez troski smak.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje,
4: historie, które dają do myślenia,
3: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
4: zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Za mniej.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
13: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Po reklamie.

0: Dzisiaj dzień empatia. Empatia to jest taka umiejętność, która się w życiu przydaje, jest ważna i potrzebna, dlatego jeżeli wam się ktoś na przykład podoba, Kaśka, słyszałaś? To warto mu o tym powiedzieć. No bo skąd ten człowiek, będąc zajętym człowiekiem, chodzącym w białym kitlu, ma wiedzieć, że jest i mieszka w czyimś sercu i się tam ugościł i umościł? No powiedz mu, Kaśka. A teraz tak serio. Dzień empatii. No to tak sobie pomyślałam, że może ona rzeczywiście jest trochę przereklamowana. To taka mała prowokacja na początek. Zacznijmy od tego, że słowo empatia jest zaskakująco młode. Ludzkość przez tysiące lat raczej współczuła, litowała się i płakała nad cudzym losem, ale nie było na to modnego terminu. W XIX wieku, uwaga, niemieccy estetycy mówili o wczuwaniu się i to stąd się wzięła ta empatia. I to nie dotyczyło ludzi, tylko obrazów i rzeźb. Empatia więc tak naprawdę jako słowo rozpoczęła karierę jako sposób oglądania sztuki. I to w dodatku wymyślony przez Niemców. Przez Niemców wymyślone. Dopiero w 1908-9 roku jeden z psychologów przełożył to słowo na angielski. Innymi słowy, zanim zaczęliśmy wczuwać się w sąsiada, wczuwaliśmy się w gotycką katedrę. Może to tłumaczy, dlaczego niektórzy do dziś traktują bliskich jak elementy dekoracji. Paul Bloom napisał książkę z takim dosyć wywrotowym tytułem kiedyś Przeciw empatii, a jego teza brzmiała mniej więcej tak, że empatia działa jak reflektor. Oświetla jedną twarz, jedną historię, jedno cierpienie, a wszystko inne zostawia w ciemności. Dlatego jedno zdjęcie potrafi poruszyć nas bardziej niż statystyka milionów ludzi. Jest też drugi niewygodny fakt. Najlepszymi empatami bywają oszuści, a to jest akurat fakt naukowy. Żeby kogoś skutecznie zmanipulować, trzeba doskonale wiedzieć, co czuje. Psychologia odróżnia empatię poznawczą, czyli wiem, co czujesz, od emocjonalnej, czyli czuję to z tobą. Naciągacz na wnuczka ma tej pierwszej pod dostatkiem, a tej drugiej wcale. Morał jest prosty, rozumienie drugiego człowieka to jest narzędzie, ale dopiero troska, nie empatia, troska sprawia, że staje się cnotą. Literatura to chyba najstarszy symulator empatii, jaki wymyślił człowiek. Kafka kazał nam współczuć Karaluchowi. Dostojewski kazał nam rozumieć mordercę z siekierą, choć trudno nazwać to przyjemną lekturą do poduszki. A pamiętacie Zabić Drozda? Przecież to wszystko też jest o tym, że zrozumiemy człowieka naprawdę dopiero wtedy, gdy wejdziemy w jego skórę i trochę w niej pochodzimy. W 2014 roku jedno z pism naukowych opublikowało takie badanie, z którego wynikało, że czytanie ambitnej prozy poprawia umiejętność odczytywania cudzych emocji, a potem inni naukowcy próbowali ten wynik powtórzyć i poszło im różnie. Wniosek jest taki, nie wiadomo, czy Czechow czyni nas lepszymi, ale na pewno nam nie szkodzi. Chcę powiedzieć, że skoro dobra literatura rozwija w nas empatię, to za chwilę nagroda literacka Nike. Każdy ma swoje typy, ja też, nawet jednego, więc kolejne książki do dostania i kolejne opowieści o 30. wyjątkowej edycji tej wspaniałej nagrody.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
2: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.

0: 10. Pogoda.
1: Wasza pogodynka otworzyła właśnie mapę. 9 stopni w Warszawie, 7 w Krakowie, 6 w Katowicach, 8 we Wrocławiu, 10 w Poznaniu, 11 w Szczecinie, 12 w Koszalinie, 9 Trójmiasto, Warmia, 9 Suwałki, 9, 8 w Białymstoku i w Lublinie termometry właśnie pokazują 6 stopni.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry. Minęła ósma, drugi dzień października, piątek, początek weekendu. To jest dobra wiadomość. Imieniny Teofila, Antoniego i Sławy. Dzisiaj dzień empatii. W związku z tym proponuję wykorzystać wszystkie swoje możliwości i użyć wszelkich narzędzi, żeby tę empatię sobie uruchomić, a może nawet w niektórych przypadkach obudzić. Pozdrawiam.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out. Yeah.

0: 11 minut po godzinie 8. Mamy od jakiegoś czasu odpowiedź na pytanie, które zadawali sobie ostatnio najbardziej zapaleni czytelnicy i czytelniczki. Kto znajdzie się w finale Nagrody Literackiej Nike? 4 września poznaliśmy kształt finałowej siódemki wybranej przez kapitułę. W gronie tym znalazły się w 2026 roku trzy powieści, zbiór opowiadań, książka poetycka, biografia i reportaż. Z tego grona zwycięzcę lub zwyciężczynię wybierze nie tylko jury, ale też czytelnicy i czytelniczki Gazety Wyborczej. Przez cały ten tydzień i przez kolejne także mówimy o tej finałowej siódemce, chociaż myślę, że moglibyśmy spokojnie opowiadać przez pół roku o tych książkach. Są tak różnorodne, tak odmienne gatunkowo i tak pociągające literacko, że myślę, że zabrakłoby nam czasu antenowego. Dzisiaj Krzysztof Łapiński, najmądrzejszy, biografia Sokratesa. Intrygująca postać, o której wiemy głównie tyle, że nic nie wie. No i ja zawsze, ja kocham po prostu nie wiem odpowiedź. I jakieś takie przywalanki następują wtedy, jak ja mówię, to nie wiem w życiu tak z boku. Którzy, a czemu nie wiesz, dlaczego nie wiesz? No bo dzisiaj wszyscy wszystko wiedzą. A to nie wiem jest taką formą odwagi, uważam. Ale nie robię tego, ponieważ uważam, że to forma odwagi, tylko czasami człowiek nie wie. Książka Krzysztofa Łapińskiego, która znalazła się w finale tegorocznej Nike, to nie jest tylko zebranie dostępnych informacji na temat Sokratesa, ale też osadzenie ich w kontekście politycznym i społecznym starożytnych Aten. Autor mierzy się tu z podstawowym problemem, z jakim może zmagać się badacz historii antycznej, rozróżnienie faktów, fikcji i zmyśleń. Łączy ogromną wiedzę umiłowania, takiego poszukiwania. I to jest połączone naprawdę z porywającą narracją, która sprawia, że biografia Sokratesa daje recenzentom tak wiele satysfakcji w czytaniu. A ja, mówiąc recenzentom, mam na myśli wszystkich czytelników i wszystkie czytelniczki, które sięgają i którzy sięgają po tę książkę i próbują w sposób naturalny przeczytać o tym wyjątkowym myślicielu. Krzysztof Łapiński, najmądrzejszy, biografia Sokratesa, za chwilę trochę więcej, a już teraz do dostania w Chili Z magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Bardzo proszę.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Słuchacie, Czini Z, wracamy do biografii Sokratesa. Nowe spojrzenie na jednego z założycieli europejskiej filozofii. Rozmowa z Sokratesem była ponoć głębokim doświadczeniem, po którym człowiek odchodził odmieniony. Są takie spotkania w życiu. Platon nazywał go lekarzem dusz. Jeżeli dzisiaj bardziej cenimy dialog od przemocy, to jest to w dużej mierze zasługa Sokratesa właśnie. Przekonanie, że pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi, do dziś jest nieodłączną częścią europejskiej kultury. Losy Sokratesa splatają się oczywiście z historią starożytnych Aten, dlatego opowieść o jego życiu to również biografia tego niezwykłego miasta, to jak myślimy o polityce, o sztuce, o edukacji, o sensie życia. Wyrasta właśnie z tamtych czasów. Dzieje ówczesnych Aten mają jednak mroczny rewers. Populizm znamy. Polaryzacja społeczna znamy. Krwawe wojny, no tutaj też jakby oczywista sprawa. To przecież sami Ateńczycy wydali na Sokratesa wyrok śmierci. Co oryginalnego Sokrates wniósł do filozofii i czy rzeczywiście to, o czym czytamy w podręcznikach właśnie, dlaczego wywoływał w Atenach tak skrajne emocje, dlaczego skazano go na śmierć, to tylko niektóre pytania pod

0: Objęte w tej panoramicznej biografii, gdzie z filozofią przeplatają się miłość, polityka i wojna. Można znać historię Sokratesa, można rozkochanym być w Atenach, można przeczytać wiele książek historycznych, no ale Krzysztof Łapiński umieszcza postać Sokratesa w bogatym kontekście kulturowym greckiej historii, polityki, sztuki i mojej ukochanej literatury i tych wszystkich moich ukochanych rzeczy. I tak sobie pomyślałam, że on nie tylko opowiada o głównym bohaterze, ale odmalowuje te czasy w tak żywy sposób, w tak piękny i zupełnie wyjątkowy. Kim był Sokrates? Czy on był najmądrzejszym Grekiem? Czy raczej nieznośnym bąkiem utrudniającym porządnym obywatelom spokojne życie? Skąd on właściwie wiedział, że nic nie wie? Pyta Katarzyna Kasia. I trzeba się tutaj z nią zgodzić, bo no jest to książka porywająca. I trochę tak jest, że w literaturze być może wiele rzeczy już napisano na wiele różnych tematów. Próbowano to definiować na nowo, układać na nowo, porządkować na nowo. A to jest tak odkrywcze i tak zaskakujące. No i Krzysztof Łapiński, filozof, tłumacz, doktor nauk humanistycznych, który pracuje na co dzień na Uniwersytecie Warszawskim, popełnił już taką książkę Dzik Dzikus, Świnia Malwina na przykład. No i wydaje mi się, że... A, i to uwaga, to jest książka o zwierzętach z Lasu Kabackiego, które się nie spodziewają, że wiosna może przynieść tyle przygód. I gdzieś te książeczki, które trafiły w moje ręce, były zaskakujące zupełnie. No a ta książka jest po prostu fenomenalna. To jest wspaniała książka i dzisiaj właśnie o tej książce i ta książka do dostania w Chili Z trzeba napisać. Proszę Państwa, magdalena.kasprowicz@chiliz.pl. No dobrze, już kończę gadać, bo rzeczywiście mogłabym gadać bez końca, ale to przecież... Trzeba zagrać tam coś, co włożyli.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Jazzowe opowieści w Chili Zer.
2: Są historie, które najlepiej opowiada muzyka. Zaglądam za kulisy najważniejszych nagrań. Poznajemy artystów, ich inspiracje i historie, które sprawiły, że te dźwięki brzmią do dziś. Historie wielkich artystów, niezwykłych spotkań i utworów, które zmieniły oblicze jazzu.
1: Jazzowe opowieści w każdą niedzielę od godziny 20:00 tylko w Chili Zer.
2: Zapraszam, Kamil Wroda.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Cibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Dzisiaj Mary Oliver. Marzycielka z gór. Nie obchodzi mnie, jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym najgłębiej tęsknisz i czy ośmielasz się marzyć o spełnieniu. Nie obchodzi mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy pozwolisz, by świat uznał cię za szaloną i pogonisz za miłością, za marzeniem, za przygodą, która przywróci ci życie. Nie obchodzi mnie, jakie planety masz w kwadraturze do księżyca. Chcę wiedzieć, czy sięgnęłaś głębi swego smutku, czy pozwoliłaś, by otworzyły cię zdrada i kłamstwo, czy też zamknęłaś się w lęku przed nowym bólem. Chcę wiedzieć, czy potrafisz znieść ból mój albo swój, nie próbując go ukryć, pomniejszyć ani złagodzić. Chcę wiedzieć, czy potrafisz żyć w radości mojej albo swojej. Czy potrafisz zapamiętać się w tańcu i pozwolić, by wypełniła cię ekstaza pokoniuszki palców, nie zapominając o ostrożności, realizmie i ograniczeniach, przed jakimi stoi człowiek. Nie obchodzi mnie, czy twoja historia jest prawdziwa. Chcę wiedzieć, czy potrafisz rozczarować kogoś, aby pozostać wierna swojej prawdzie. Czy potrafisz znieść oskarżenie o zdradę i nie zdradzić własnej duszy? Czy potrafisz być niewierna, a przez to godna zaufania? Chcę wiedzieć, czy potrafisz dostrzec piękno, nawet jeśli nie jest ono ładne, każdego dnia i na nim właśnie oprzeć swoje życie. Chcę wiedzieć, czy potrafisz znieść porażkę, moją albo swoją, i nadal, stojąc u brzegu jeziora w srebrnej pełni, wołać do księżyca tak. Nie obchodzi mnie, gdzie mieszkasz, ani ile masz pieniędzy. Chcę wiedzieć, czy potrafisz wstać po nocy pełnej grozy i rozpaczy, słaba i poraniona aż do kości, i zrobić to, co należy zrobić, by nakarmić dziecko. Nie obchodzi mnie, kogo znasz, ani jak się tu dostałaś. Chcę wiedzieć, czy potrafisz usiąść ze mną w ogniu i nie cofnąć się. Nie obchodzi mnie, co, gdzie i z kim studiowałaś. Chcę wiedzieć, co cię podtrzymuje od wewnątrz, kiedy wszystko inne zawodzi. Chcę wiedzieć, czy potrafisz być sama ze sobą i czy prawdziwie odpowiada ci to towarzystwo w chwilach pustki. Marzycielka z gór w przekładzie wspaniałym zupełnie Czesława Miłosza.

Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: 14 stopni w Warszawie, 11 w Lublinie, 10 w Rzeszowie i w Krakowie, 12 w Katowicach i we Wrocławiu, 13 w Poznaniu, 11 w Łodzi, 12 w Szczecinie i w Trójmieście, Olsztyn i Warmia, także 12 stopni, 11 w Suwałkach i w Białymstoku.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, minęła 9, drugi dzień października, piątek, imieniny Teofila, Antoniego i Sławy. Dzisiaj dzień empatii i mamy już wyniki głosowania czytelników i czytelniczek, czyli nikę czytelników przyznano. I wiemy komu. O tym za momencik. Magda Kasperowicz, zapraszam.
0: Chili Z. Nastaw się.

0: słuchacie, czyli za 10 minut po godzinie 9. Mała awaryjka, już jest wszystko dobrze. Pograło wam troszkę tutaj. No dobrze, ważne ogłoszenie. Nikę czytelników, uwaga, dla Szczepana Twardocha. Gdybym miała gdzieś tu pod ręką brawo, ale nie mam, to bym puściła. Zamiast braw, awaria na Szczepanie akurat. Wybacz mi, Szczepanie. Szczepan Twardoch po raz drugi zdobywa Nikę czytelników i czytelniczek. Po lekturze Nula nikt nie jest już tym, kim był przed, napisał jeden z krytyków o powieści Szczepana Twardocha. Książka Twardocha, opublikowana w 2025 roku przez oficynę Marginesy, zwyciężyła w plebiscycie Nikę czytelników Gazety Wyborczej. To jest głosowanie, które towarzyszy finałowi Nagrody Literackiej Nikę, której laureatkę lub laureata poznamy 4 października. Bohaterem Nula jest koń, historyk po 40 mieszkający w Warszawie, gdy w lutym 2022 roku Rosja napada na Ukrainę, wyjeżdża z kraju, by, jak pisał w Wyborczej Dariusz Nowacki, na ukraińskim froncie poszukać śmierci. Dlaczego koń jedzie na wojnę? Czy to jest jego wojna? Twardoch powoli odsłania motywację, którymi kierował się bohater powieści. Wśród przodków konia są też Polacy zamordowani na Wołyniu i ojciec, który chce chronić dzieci. Postanowił zrobić z nich normalnych ludzi, czyli Europejczyków. To historyczne obciążenie nie daje spokoju bohaterowi, który szuka własnej, utraconej historii. Bardzo się cieszę. Szczepan Twardoch już raz zwyciężył w plebiscycie czytelników Wyborczej. To był 2013 rok, drodzy Państwo. Wtedy wygrała Morfina, powieść historyczna, którą z całą pewnością czytelnicy śledzący prozę polską znają, pamiętają. Dotychczas jedynie Olga Tokarczuk i Mariusz Szczygieł zwyciężali w plebiscycie czytelników Wyborczej więcej niż raz. Autorka biegunów aż 5-krotnie, a Szczygieł 2 razy w 2007 i 2019 roku. Chyba, jeśli się mylę, to proszę mi wybaczyć. Nul to jest pierwsza powieść nagrodzona przez czytelników od czasów Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk w 2015 roku. A tak się zdarzyło, że od 2016 roku do roku zeszłego czytelnicy wybierali reportaże, autofikcje, książki historyczne, a nawet autobiografie, ale ani razu w tym czasie nie nagrodzili powieści. Wielkie gratulacje. Szczepan Twardoch, laureatem Nagrody Czytelników, a zwycięzcę bądź zwyciężczynię plebiscytu i werdykt Wielkiej Kapituły poznamy już w tę niedzielę. Wspaniała to jest zawsze okoliczność w pięknej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Ileż tam człowiek zarwał dni i nocy, mógł robić inne rzeczy być może, a przebywał, obcował i współistniał i współżył z księgozbiorami. Nie to, że mówię to z jakimś wyrzutem. Absolutnie nie. Gratulacje. Szczepan Twardoch słucha, czyli Z, więc oklaski. Wielkie.
1: Nastaw się na Chillout.

Słuchajcie, czyli za 22 minuty po godzinie 9. Nieustanne gratulacje spływają do Szczepana Twardocha. Zanikę czytelników. Warto go czytać na serio. Powieść Nul nagrodzona w plebiscycie czytelników i czytelniczek Gazety Wyborczej. Już teraz zaproszenie jutro w Lusławicach, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Koncert Chopin w niezwykłej interpretacji Leszka Możdżera. Mistrzowski koncert pełen emocji, improwizacji i chyba nie muszę Państwa przekonywać, że także i muzycznej wrażliwości. Byłam, widziałam, słyszałam, płakałam, odczuwałam.

0: dostałam dużo dobrego i Państwu też z całego serca polecam w Lusławicach, gdyby Państwo znajdowali się w okolicy Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, no to to jest takie spotkanie Możdżera z Chopinem. I wiadomo, że Leszek Możdżer stylem swoim zachwyca i potrafi bardzo sprawnie łączyć wirtuozerię, improwizację i wydobywać tę swoją wrażliwość prawdopodobnie z tych gołych stóp. Ona tam mieszka i stamtąd wypływa. Autorskie spojrzenie to jest na dzieła Chopina, więc proponuję jak w życiu podchodzić do tematu w związku z ludźmi, relacjami, miłostkami, romansami. Bez oczekiwań proszę podejść do tego spotkania Możdżera z Chopinem i zaufać, że będzie to spotkanie pełne subtelności, emocji, ale też odważne, jak takie dobre piątkowe spotkanie. I oczywiście o przekraczaniu granic też gatunkowych, to jest spotkanie, ale z szacunkiem i z obopólną zgodą, mam wrażenie, a jednocześnie otwierające przed słuchaczami i słuchaczkami nowe, jakieś wielkie pola do interpretacji. To już jutro w Lusławicach. No żałuję, że mnie nie ma, ale jutro idę sobie w inne miejsce. Ale 10 października w Warszawie Malisz i Możdżer też, gdyby ktoś miał ochotę i był tu bliżej, w Nowej Miodowej, tam też sobie przyjdę, bo warto robić sobie przyjemności małe i duże. Więc polecam Państwu.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59 zł. Cena przed obniżką złoty 79 zł. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
11: Spokojnie, wybierz Baniak Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
10: Pomogą mi z tym wszystkim?
11: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
10: Ach, brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
11: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
10: Idealnie, rezerwuję.
11: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
16: Czyta lektor AI.

0: Fiat. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Po reklamie.

0: 9:40 na zegarze, słuchacie Chili Z. A już teraz zaproszenie do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Był taki moment w historii tego miejsca, że warto było tam pójść, bo było dosyć zielono i było dobre wino. I tylko po to można było tam chodzić, ale to za czasów poprzednich różnych struktur. A teraz troszkę się dzieje. Trochę się dzieje. Aneta Grzeszkowska to jest taka eksperymentalna fotografka, która twórczo bada ciało, tożsamość, czerpie ze swojego doświadczenia, z emocji, swojego życia. Artystka pracuje najczęściej cyklami i oto w CSW teraz wystawa, która ma charakter retrospektywny, czyli jeżeli ktoś chodził wcześniej i oglądał fotografie artystki, no to tutaj będzie można zobaczyć od 10 października fotografie od 2006 roku do teraz, ale też filmy wideo i rzeźbę Franciszka 2025 z kolekcji CSW. To jest achronologiczne, ale w tej achronologii możemy znaleźć pewną konsekwencję i pewną spójność o poszukiwaniu siebie, swojej tożsamości, niepokojach, które nas budują, przemijaniu, czasami nicości, z dużą ilością poczucia humoru. Wystawa Prawie Wszystko Anety Grzeszykowskiej w CSW podejmuje tematy najważniejsze. Artystka bardzo interesuje się takim performatywnym wymiarem fotografii i potencjałem tego medium i pozwala na sobie na manipulowanie obrazami oraz ich takie twórcze trawestacje, można by było powiedzieć. No bo są i pousuwane postaci ze zdjęć, które kwestionują własną tożsamość, ale też prace innych artystek przechwytywane bezceremonialnie zupełnie. Można iść na spacer, ładna jest jesień w CSW, w środku i na zewnątrz też się można pospacerować i popatrzeć i pooglądać. Od 10 października wystawa, a wernisaż 9 października o godzinie 19. Nie będzie mnie wtedy, bo będę zajęta innymi rzeczami koncertowymi, ale myślę, że warto spotkać się z artystką 9 października, posłuchać i też spojrzeć na tę wystawę z jej perspektywy. No bo przecież nasza budzi się w nas dopiero wtedy, kiedy konfrontujemy się z tym, co zobaczymy.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 9:51 na zegarze, Rafał Turowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Byłem na lalce wczoraj.
0: No i?
1: W tej lalce również nie ma motywu lalki.
0: Ogólnonarodowa dyskusja i debata o lalce.
1: Nie zamierzam dyskutować.
0: Ale co, podobało się?
1: Ale jaki ma sens tytuł filmu? Bo serialu to już wiemy, że nie ma sensu, skoro nie ma motywu lalki.
0: Mhm. No ale z tych dwóch ekranizacji, czy któraś może jakby bardziej zapada w twoim sercu niż ta druga? Bo mnie się podoba, że w tej Netflixowej w końcu widziałam, zaczęłam, w każdym razie nie obejrzę, czas niedokonany tu występuje, że ona jest taka wyemancypowana, bo ona mówi do niego: przyjdź do mnie w nocy.
1: No nie, tam ona mówi do niego znacznie bardziej przykre, że tak powiem,
0: ale
1: używając,
0: ja jestem również, na początku.
1: Używając również wyrazów powszechnie uznawanych za obelżywe.
0: No właśnie.
1: To będzie w szóstym odcinku szczególnie, a on odpłaca jej pięknym za nadobne. To może już trochę zaspoileruję. Jestem bardzo niezadowolony, że nie ma motywu lalki, nie ma motywu studentów, natomiast...
0: A Marcin Drociński ładnie chodzi?
1: Czy ładnie chodzi? Jestem fanem Agaty Kuleszy. Za każdym razem, jak się pojawia na ekranie, to jest po prostu sztosli.
0: To dla Agaty można pójść.
1: Tak.
0: No to bardzo dziękuję. A co u ciebie po dziesiątce się wydarzy?
1: Zaprosimy do Krakowa na dwa spektakle. Będzie płyta tygodnia, będzie konkurs taki popołudniowy. I całe mnóstwo dobrego piątkowego nastroju, ponieważ, nie wiem czy się zgodzisz, ustaliliśmy z moimi słuchaczami, że najpiękniejsze polskie słowo, jakie istnieje w słowniku, to jest piątek.
0: Dzisiaj jestem w stanie się z tym zgodzić.
1: No to tego się trzymajmy.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Rafał Turowski po 10:00, Magda Kasperowicz. Dziękuję za dzisiaj. Dobrego, wspaniałego weekendu.
2: Nastaw się na Chillout.

0: treaba. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
2: Po reklamie.

0: Informacje po 10:00 przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Krakowskie Muzeum Fotografii, niedawno nagrodzone prestiżową europejską nagrodą DASA Award, w ten weekend wypełni się także muzyką. W niedzielę zaplanowano tutaj kolejny koncert z cyklu Espresso. Tym razem w programie dzieło amerykańskiego mistrza minimalizmu Filipa Glassa, kwartet smyczkowy nr 2 Company oraz medytacyjny salon Arwa Parta. Ten koncert to także muzyczny akcent wernisażu wystawy Zofia Kulik zamiast rzeźby Przypisy. Wystawę, która ma zachęcać do tego, żeby na sztukę współczesną patrzeć bez eksperckiego przygotowania, z ciekawością i otwartością. To bliska nam myśl, tym bardziej miło nam zaprosić Was na to wydarzenie, a Espresso to, przypomnijmy, cykl organizowany przez Symfonię Krakowie. I to najbliższe odbywa się również w ramach ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. Muzeum Narodowe w Warszawie włącza się w międzynarodowe obchody roku świętego Franciszka i dzisiaj zaprasza na specjalne wydarzenia. To będzie spotkanie w Galerii Sztuki Dawnej, rozmowa z Joanną Kilian-Micheletti, historyczką sztuki specjalizującą się w malarstwie włoskim XVI i XVII wieku, autorką licznych wystaw i publikacji naukowych. Oprócz tego także performance audiowizualny Nessun Cielo e Senza Luce, co można tłumaczyć jako Nie ma nieba bez światła. Wykonają go Luca Maria Baldini i Salvatore Insana, a po performansie jeszcze będzie spotkanie z artystami. Zaczynamy dzisiaj w Muzeum Narodowym w Warszawie o 19:00. Ten weekend to ostatnie seanse festiwalu Młode Horyzonty, te stacjonarne, bo przypomnijmy, że festiwal jeszcze później będzie rozwijać się w internecie. Na filmy dla widowni w różnym wieku, Młode Horyzonty jak zawsze są również pod tym względem pięknie opracowane, traficie w kinach Helios w polskich miastach. W Warszawie zapraszamy do Kinoteki, do Muranowa i do Iluzjonu na filmy i na wydarzenia specjalne, ale podczas tego weekendu mamy też premierę teatralną dla młodych widzów. Teatr Gulliver w Warszawie zagra po raz pierwszy spektakl na podstawie książek autorstwa Agaty Romaniuk, bardzo lubianych przez dzieci. To będzie inscenizacja czwartej części serii, czyli Kocia Szajka i Duchy w teatrze. Reżyseruje Joanna Zdrada. Premiera już jutro o 17:00 na dużej scenie Teatru Gulliver w Warszawie.
1: W pogoni za kulturą. CZ. Pogoda.
0: W piątek w całym kraju pogoda właściwie jak z bajki. Piękne słońce i temperatury więcej niż przyjemne. 21 stopni dzisiaj maksymalnie w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni. 22 w Warszawie i w Krakowie. 23 stopnie w Katowicach. Najcieplejszym miastem Polski będzie dzisiaj Opole, tam 25 stopni, a najchłodniej w Karkonoszach, wysoko na Śnieżce, 11 stopni.

0: Zaprasza Rafał Turowski.
1: 6 po 11, dzień dobry, witajcie w piątek, 2 października. Będzie konkurs taki popołudniowy, będzie kilka słów o premierach tego weekendu, premierach teatralnych, a po 13, jak zwykle, w Chili Z w piątek, nasz program filmowy.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Na dzień dobry, Sick of Love, Lika Lee.

0: 12 po 10. Teraz mam informację właściwie dla podróżników, ale słuchajcie, to jest koniec świata. Turkmenistan uruchomił w końcu, czy też uruchamia, system elektronicznych wiz. Jeden z najtrudniej dostępnych krajów na świecie. Będzie można zwiedzać, wyrabiając wizę przez internet. Na razie cena takiej wizy, czas rozpatrywania wniosku nie zostały jeszcze podane. Taką wizę będzie można uzyskać za pośrednictwem specjalnego państwowego portalu. Może dodam, że sąsiadujące z Turkmenistanem państwa Azji Środkowej no są dla turystów otwarte, a Kirgistan wręcz cierpi na overturizm, bym powiedział. To wydawanie e-wiz do Turkmenistanu bez wcześniejszego zaproszenia, co istotne, bo teraz, żeby dostać wizę, wyrobić wizę w ambasadzie Turkmenistanu, której w Polsce na przykład nie ma, trzeba było mieć specjalne zaproszenie. No więc ten system e-wiz nie oznacza jednak takiego swobodnego dostępu do kraju dla turystów indywidualnych. Wciąż pobyt ma być organizowany co do zasady za pośrednictwem biura podróży, a turyści muszą się poruszać zgodnie z wcześniej zatwierdzonym programem z przewodnikiem. Tym uproszczeniom wizowym nie towarzyszy liberalizacja. W Turkmenistanie to jest wciąż państwo totalitarne, jedno z najbardziej opresyjnych na świecie, no ale cóż, interesujące turystycznie. Aszchabad z taką monumentalną, pełną blichtru zabudową z białego marmuru, miasta Merv czy Kunia Urgencz, wpisane na listę UNESCO. No a taką najbardziej znaną atrakcją i najbardziej chyba interesującą jest płonący nieprzerwanie od 70-tych lat krater gazowy Darwaza na pustyni Karakum, zwany też wrotami piekieł. No będziemy śledzić postępy turystyczne Turkmenistanu. No jako się rzekło, choćby dlatego, że Azja Środkowa staje się po prostu coraz bardziej popularna. Skoro jeździmy do Uzbekistanu, skoro jeździmy do Kazachstanu, Kirgistanu, czemu nie Turkmenistan?
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Cóż to za rozbrykanie o tej porze? To Another Elation w Chili Z. 23 minuty po 10, weekend premier w teatrach. O jednej z nich, o premierze w Narodowym Starym Teatrze w Chili Z. Dwa słowa już za moment.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. Już dziś od godziny.

0: Cybizet.
1: Autopromocja.
0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Mamo! Co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
11: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
12: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Jutro na scenie kameralnej Narodowego Starego Teatru w Krakowie premiera sztuki non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik, a na scenie m.in. mój ulubiony krakowski gość, czy też moja ulubiona krakowska gościni, raczej Małgorzata Zawadzka, która w tym przedstawieniu zagra. Dzień dobry, panie Małgosiu.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Czytam o spektaklu cytowane słowa dyrektora teatru, czyli Kuby Skrzywanka, który mówi o tym, że będzie to przedstawienie radykalne. Pomyślałem sobie, o matko, co to znaczy w tym wypadku?
1: Myślę, że mówienie o spektaklu, zanim on będzie miał premierę, może być ryzykowne. Nawet jeżeli zostaje jeszcze jeden dzień do premiery, to spektakl może jeszcze radykalnie zmienić kształt. Natomiast powiedziałabym, że chyba każdy artysta, który ma swój własny język i który tworzy powodów osobistych, bo chcę, żeby spektakle były jakąś jego osobistą wypowiedzią, powiedziałabym, że po prostu jest radykalny, że to jest radykalne, prawda? To, że gdzieś tam biorę na tapetę temat i przetwarzam go scenicznie w taki jedyny właściwy sobie sposób. Myślę, że to jest już radykalne i że taką artystką właśnie jest Gosia Wdowik, która ma swój bardzo specyficzny język teatralny, dotyka też bardzo specyficznych tematów i myślę, że są to właśnie takie bardzo osobiste jej wypowiedzi. Myślę, że o to mogło chodzić panu dyrektorowi.
0: No to jeśli mówimy o problematyce spektaklu, rzecz powstała na podstawie książki o tym samym tytule i to jest o uzależnieniu, prawda?
1: To jest o próbie przetrwania rodziców, matki,

0: sytuacji, w której ma się uzależnione dziecko. Tą próbą przetrwania nazywam też taką próbę pomocy sobie, matki artystki, kobiety, która przetwarza swój życiowy problem na sztukę, w tym wypadku na literaturę, bo bohaterką jest pisarka, która pisze książkę, rozliczając się właśnie, czy próbując jakoś zrozumieć, usprawiedliwić się, znaleźć przyczynę uzależnienia dziecka, tak bardzo w skrócie. Mhm.
1: Nie wiem, czy zapowiada się Beztroski wieczór w teatrze.
0: Chyba nie.
1: Przypomnę, spektakl na podstawie powieści Julii Majerson, reżyseruje Małgorzata Wdowik. Premiera na kameralnej scenie Narodowego Starego Teatru już jutro. Bogumiła Bajor na zmianę z Alicją Jurkowską, Zbigniew Kaleta, Dorota Pomykała, Kamil Pudlik i mój dzisiejszy gość, moja gościni Małgorzata Zawadzka w obsadzie tego przedstawienia, na które zwracamy waszą uwagę. Pięknie pani dziękuję, pani Małgosiu, mocno trzymam kciuki.
0: Dziękuję.
1: I zapraszamy.
0: Ja również bardzo dziękuję i zapraszam.
1: I zapraszamy. Ja może dodam, że mam niespodziankę od Narodowego Starego Teatru. Jeśli chcielibyście to przedstawienie zobaczyć w niedzielę lub we wtorek, to właśnie na te dni mam wejściówki. Proszę w tej sprawie napisać rafał@czyliz.pl. Małgorzata Zawadzka, pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.

Jungle, czyli Z, to piątkowe przedpołudnie. 11 minut do 11. To ładna godzina Charlie XCX i później jeszcze Liwka. Zostańcie z nami.

pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Już w ten piątek Black Coffee powróci do Polski po 8 latach nieobecności. DJ, producent, zdobywca prestiżowej nagrody Grammy i globalna ikona Afro House zagra w historycznej przestrzeni Hali Olivia w Gdańsku. Obok headlinera wystąpi jego najstarszy syn Sona, a o support zadba specjalny gość z Ibizy, Defex oraz Tommy Gustav, Louis i Hypno. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalnie zaprojektowana scenografia. Ostatnie bilety dostępne

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: minuta po 11 przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Piękno i spokój lasu na wielkim ekranie. Mowa o filmie, który we Francji zobaczyło już ponad 1 300 000 widzów. To dzieło wybitnego francuskiego fotografa Vincenta Muniera, znanego z Ducha Śniegów. I w tej opowieści zabiera on swojego ojca, który zaraził go miłością do natury, oraz kilkunastoletniego syna do prastarego lasu. Poszukują głuszca, przedstawiciela gatunku, którego populacja drastycznie zmalała w ostatnich 10 lat. Ale po drodze oczywiście zachwycają się innymi przykładami fauny i flory. Są tutaj wieczorne sceny przy ognisku i muzyce Warrena Ellisa, no i mnóstwo pięknych kadrów. Cały film, jak pisze krytyka, działa na zmysły podobnie jak kąpiel leśna. W Polsce pieśń lasu, bo tak brzmi tytuł tego filmu, wejdzie na ekrany 23 października, ale za chwilę ruszają pokazy przedpremierowe, również takie, podczas których poczujemy zapach lasu na kinowej widowni, bo to będą seanse sensoryczne. I takie zapachowe pokazy w październiku w Gdyńskim Centrum Filmowym, a także w Gdańsku podczas OE About Freedom Festival, to 9 i 10 października. Tydzień później w Kinotece w Warszawie, w Kinie Muza w Poznaniu i 22 października w Kinie Illusion w Warszawie, a pierwszy przedpremierowy, ale całkiem tradycyjny pokaz już jutro w Kinie Kultura w Warszawie. Najbardziej aktualne, najbardziej palące sprawy współczesności w kadrach najlepszych fotografów z całego świata. W Krakowie już można oglądać tegoroczną wystawę World Press Photo.
3: Kryzys klimatyczny, te tematy cały czas są obecne na World Press Photo. Oczywiście demonstracje, oczywiście bardzo duży nacisk w tym roku jest kładziony na wolność prasy. Zdjęcie, które wygrało, prezentuje rozdzielanie rodzin po zaostrzeniu polityki migracyjnej w Stanach Zjednoczonych.
2: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
3: Te tematy są cały czas obecne. Obecna jest Palestyna, cały czas obecna jest Ukraina. To trochę w kontekście takiego cyklu wojny dronów i pokazania innego oblicza wojny, zmiany podejścia do tego tematu. Są oczywiście także rzeczy pozytywne, czy to z obszaru przyrody, czy choćby zdjęcie ślubu z Filipin, potęga miłości z zalanego kościoła przez powódź, jednak ten ślub się odbył.
2: Wystawa 69. edycji World Press Photo, jak zawsze w ramach corocznego cyklu Siła Fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie, jeszcze do 25 października wystawa właśnie się zaczęła. A z taką prezentacją poezji chyba jeszcze nie spotkaliśmy się na żadnym festiwalu, bo prezentowanych podczas tego wydarzenia wierszy nie przeczytamy przy dobrej pogodzie. Chodzi o 4. festiwal Deszczowa Poezja.
4: Wiersze będą zapisane specjalną farbą na chodnikach. W momencie, kiedy pojawi się pogoda sprzyjająca, czyli spadnie deszcz, będą się pojawiać również cytaty z różnych artystów.
2: Mówił w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji Grzegorz Wanot, starosta pszczyński. Festiwal od 7 do 11 października potrwa w Pszczynie i Goczałkowicach Zdroju, a gwiazdą wydarzenia będzie Andrzej Seweryn.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
6: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: A pan Andrzej Seweryn gra w kinowej lalce Tomasza Łęckiego. 11:05, Man I Trust, później Sky Newman i ostatnia odsłona naszej płyty tygodnia. Przysłuchujemy się nowemu krążkowi Leona Bridgesa.
1: Chili Z.

0: Muzyka tygodnia w Chili Z.
1: 11 po 11, Happiness Anytime. Piąty studyjny album Leona Bridgesa, wydany dopiero co, bo 25 września. 12 utworów, 28 minut zaledwie. No dzisiaj jeden z najdłuższych utworów na tej płycie, bo liczący sobie całe 3 minuty. Co o tym szczęściu? No cóż, artysta mówi tak. Nie traktuję tego jako czegoś, za czym się goni. Chcę, żeby album został w ludziach na dłużej, a jego rolą miało być niesienie światła, zanim poczucie, że trzeba naprawiać problemy świata. Na zakończenie dzisiaj utwór zatytułowany The Way It Goes.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Leonowi Bridgesowi dziękujemy. Swoją drogą fajnie mieć na nazwisko mosty, tak myślę. Poolside teraz, kwadrans po 11:00.

0: Girls of the Internet, co prawda dziewczyna faktycznie przy mikrofonie, natomiast zespół założony przez Toma Carriage'a. No chyba, że Tom w tym wypadku jest imieniem damskim. Nie zdziwilibyśmy się. 24 po 11. Mam bardzo fajny pomysł na weekend. Podzielę się za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
2: Autopromocja.

0: dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w TVZ.
0: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.

0: Kapoż serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

wiecie, ale jeśli nawet wiecie, to powtórzę. Skansen w Sierpcu jest naprawdę świetny. To jest takie miejsce, które było m.in. bohaterem wielu filmów, Ogniem i Mieczem, Pan Tadeusz czy Historia Roya. No i w tenże weekend, a szykuje się piękna polska złota jesień, będzie można się przyjrzeć, jak dawno, dawno temu wyglądała jesień na wsi. Będą pokazy prac polowych, orka, bronowanie, siew zbóż ozimych, będą zajęcia gospodarskie w zagrodach, takie jak młócenie czy klepanie lnu, będzie wyciskanie soku z jabłek, to wszystko 4 października. Oprócz tego, że dowiemy się, jak taka praca, bardzo ciężka zresztą, choć zupełnie inna niż latem na wsi wyglądała, tym wydarzeniom będzie towarzyszyć program artystyczny oraz tym wydarzeniom będzie towarzyszyć jarmark produktów i regionalnych, i rękodzieła. No więc, jeśli nie macie planu na ten jesienny weekend, to podpowiadamy. To naprawdę robi wrażenie.

12 minut do południa. Pani Kowalska, Georgia Smith, a później Leon Thomas. O 12 jak zawsze serwis kulturalny. Później rzucimy okiem na nowości na afiszach polskich teatrów.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: Teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
14: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Południe mija, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Uroczyście i w towarzystwie muzyki churalnej inauguruje dzisiaj w samo południe nowy rok akademicki Warszawska ASP i już za chwilę zaprasza nas też na nowe wystawy. Dzisiaj wieczorem wernisaż ekspozycji Alma Mater w galerii Salon Akademii. To jest taka wystawa poświęcona sytuacji kobiet łączących działalność artystyczną i dydaktyczną z obowiązkami opiekuńczymi. I także dzisiaj o 19:00 pokaz Katedry Mody, czyli pracy studentek i studentów zajmujących się projektowaniem ubioru na różne sposoby. Od eksperymentów z formą, przez poszukiwanie emocjonalnych znaczeń mody, po autorskie kolekcje dyplomowe. Ten pokaz na dziedzińcu ASP w Warszawie dzisiaj wieczorem. No i kolejna nowa wystawa już za tydzień. Zmiana trybu obecności. To będzie zbiorowa wystawa młodych twórców związanych z uczelnią. Punktem wyjścia będzie tutaj przerwa. Moment zatrzymania, odpoczynku, zabawy, a na pewno zmiany perspektywy. Taki moment, który może też uruchomić twórczy proces. Dobrą zabawę i dużą dawkę kultury i sztuki obiecuje jutrzejsza noc w Gliwicach. To będzie Art Noc, angażująca aż 50 miejsc i instytucji, a przede wszystkim artystów i publiczność. W planie wystawy, warsztaty, spotkania z twórcami, koncerty i wydarzenie Kawka w Trampkach.
3: Trampki Wincenta, czyli jak się nie nudzić. Nie nudzić się w muzeum, w teatrze i nie tylko. Opowie nam o tym Monika Szomko, która wraz z Michałem Rusinkiem napisała książkę Trampki Wincenta.
2: Wyjaśniała Magdzie Mleczko z naszej katowickiej redakcji Agnieszka Batuk. Z teatru Lufcik na Korbkę wszystko to jutro wieczorem, ale też wcześniej w ciągu dnia. 100 bezpłatnych wydarzeń szczegółowo opisuje strona gliwicka artnoc.pl. A na koniec jeszcze tak króciutko przypomnijmy o tym, że czytelnicy Gazety Wyborczej i internauci głosujący w plebiscycie już przyznali swoją nagrodę Nike. Nagroda czytelników powędrowała do Szczepana Twarducha, który zapewne odbierze ją podczas uroczystej gali. W niedzielę, 4 października, gala finałowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike rozpocznie się o godzinie 20:30. Wiemy, że podczas tego wieczoru usłyszymy nie tylko wspaniałych pisarzy i pisarki, ale też Grażynę Torbicką. Wybrzmią też piosenki z tekstami napisanymi przez Marcina Wichę, laureata Nike za rzeczy, których nie wyrzuciłem. Te teksty wykonają Maniucha Bikont i Trio Bastarda, a my zachęcamy do tego, żeby śledzić telewizyjną transmisję gali nagrody. 4 października rozpocznie się ona o 20:30.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Piątkowe popołudnie to jest bardzo fajny związek frazeologiczny. No i ono się właśnie rozpoczęło. Konkurs taki popołudniowy przed nami, a za chwilę sprawdzimy, co nowego pojawia się w ten weekend na afiszach teatralnych.

na przykład premier tego weekendu, a dzieje się, o, że hej. O spektaklu Gosi Wdowik w Narodowym Starym Teatrze Nonfiction już wspominaliśmy. No to zaczynamy naszą podróż po kraju od Torunia, bo w toruńskim teatrze imienia Wilhelma Chorzycy, Tytusa Andronikusa w tłumaczeniu Macieja Stroińskiego, oczywiście Williama Szekspira, wyreżyseruje Marcin Liber. Ciekawostką jest to, że w spektaklu będą brali udział także wrestlerzy profesjonalni. Trzy siostry, Czechowa reżyseruje Igor Gorzkowski w Teatrze Sewruka w Elblągu. Moby Dicka w Teatrze Muzycznym imienia Baduszkowej w Gdyni reżyseruje Wojciech Kościelniak. Premiera już dzisiaj. Gorączka żelaza w Teatrze Zagłębia to jest pierwsza premiera realizowana poza siedzibą, która jest remontowana. I spektakl będzie pokazywany w teatrze w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Gorączka Złota, rzecz o Hucie Katowice w reżyserii Szymona Kaczmarka, tekst Żelisława Żelisławskiego. Osiecka, muzodram w reżyserii Ewy Telegi z Katarzyną Łochowską na scenie i muzyką na żywo Mateusza Dębskiego i Franciszka Wajdzika. Premiera tego spektaklu w Teatrze Ateneum jutro. I jeszcze jeden musical, tym razem Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli w Teatrze Muzycznym Kapitol. Premiera tego musicalu również jutro. W Warszawie Dryf Katarzyna Minkowska reżyseruje. To jest spektakl z udziałem młodych ludzi, młodych aktorów i ich też dotyczy. Mamy spojrzenie na ten moment życia, kiedy kończy się szkołę średnią, no i zaczyna się prawdziwe dorosłe życie. 3 i 4 października pokazy Dryfu w reżyserii Katarzyny Minkowskiej w Teherze. Później to przedstawienie do obejrzenia w listopadzie. No i kończymy Krakowem. Artur Baron Więcek reżyseruje na Rauszu. Znacie z pewnością film. Premiera tego spektaklu jutro. Na scenie role są dublowane. Szymon Mysłakowski, Paweł Kumięga, Marcin Kalisz, Tomasz Szymszajner, Michał Majnicz, Dominik Nowak, Piotr Franasowicz i Łukasz Szczepanowski. No więc przyznacie sami, jest z czego wybierać.

0: dniu London Boy, Petro Boys w miksie Boy Harshera. Tak gra, czyli Z, w piątkowe popołudnie, mamy 21 minut po 12. Konkurs taki popołudniowy, od pewnego czasu na antenie, 5 razy w tygodniu, no więc o 1/5 większa szansa na wygraną. Szczegóły za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo, po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polfarma.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
0: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację.

0: Vichyneovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

konkursie takim popołudniowym mam dla Was dzisiaj dwie zupełnie różne książki. Reportaż o dziewczęce i orkiestrze z Auschwitz, trzeba było grać, i książkę podróżniczą Kolumbia, Polka w krainie tysiąca kolorów, szmaragdów i najlepszej kawy autorstwa Aleksandry Andrzejewskiej, autorki bloga Polka w Kolumbii. Jak zawsze smyczkę dorzucam do naszego zestawu. No i czekam na chętnych. 321-321-500, są zawsze trzy pytania i trzy kategorie, ale wybieramy tylko jedną kategorię, czytam pytanie i trzy możliwe odpowiedzi. Wskazujemy tę poprawną, mając jeden strzał. Kto chętny? Zapraszam. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Cześć Piotrek, dzień dobry.
2: Witaj, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. Piotrze drogi, mam dla ciebie zestaw książek, mam smyczkę, to już będzie chyba kolejna do zestawu, ale na pewno trafiają o dobre ręce.
2: No, córka lubi. Okay. Jeden z ulubionych kolorów, fioletowy, więc...
1: No ty, pewnie. I mam dla ciebie trzy pytania, jak zawsze. Zasady są znane.
2: Lecimy.
1: No to lecimy, dobrze. Kategoria problematyczna, kategoria cierpliwość i kategoria na P.
2: To problematyczna, ta pierwsza.
1: Dobrze. Piotrze, słowo problem pochodzi A z łaciny, B z greki, czy też C z niemieckiego?
2: No, ostatnie to odpada. A tam mieliśmy z tych dwóch pierwszych...
1: Łacinę albo grekę.
2: Aż głupio pytać o jakąś podpowiedź, ale może jest.
1: Słuchaj, no to jest 50-50 w tym momencie. I tak nie bardzo wiem, jak ci podpowiedzieć, no bo...
2: Bo miałeś do niemieckiego podpowiedź.
1: bo to nie jest faktycznie niemiecki. No to pytanie, łacina czy greka?
2: No chyba więcej mieli Grecy problemów, to może z Greki.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Nie wiem, czy akurat to jest źródło słów tego słowa, bo problem to znaczy z greki coś rzuconego naprzód. I faktycznie ten wyraz pochodzi z greckiego. Proste. Udało się. Po raz kolejny. Super. Bardzo się cieszę.
2: Dziękuję.
1: Piotrze, dobrego weekendu i dobrego popołudnia. Gratuluję.
2: Dziękuję wzajemnie dla ciebie i dla słuchaczy.
1: Dzięki, pozdrawiam. Konkurs wraca w poniedziałek o tej samej porze.
0: Konkurs taki popołudniowy.

0: Tu, czyli Z, za 9 minut godzina pierwsza, filmowy program naszej stacji, jak w każdy piątek, taki dziś, dobrze zmontowane po 13. Alicja Myśliwiec, dzień dobry.
1: Dokładnie tak, dzień dobry. Będzie dużo kina, będzie sporo premier, porozmawiamy o Lalce, bo to jest film, nad którym warto się pochylić, a na pewno można się o niego pokłócić. No a poza tym Warszawski Festiwal Filmowy, czyli wielkie święto. Nie tylko polskiego, ale międzynarodowego kina w Warszawie tuż za rogiem.
0: No to może ja tak na marginesie dodam, że z Alicją na temat Lalki w ogóle się nie pokłóciliśmy.
1: To prawda, jesteśmy bardzo zgodni. Choć opinie mogą okazać się kontrowersyjne.
0: Prawda. Gorąco polecam Magda Bauer za chwilę, a później dobrze zmontowane. Rafał Turowski, dziękuję. Do usłyszenia w poniedziałek.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Ten weekend w Krakowie to może być dobry moment, żeby poczuć siłę fotografii. W Nowochódzkim Centrum Kultury właśnie wystartowała tegoroczna edycja projektu dobrze znanego miłośnikom sztuki obiektywu. Do zobaczenia jest aż 7 wystaw.
3: Jedną z tych wystaw jest oczywiście wystawa WordPress Photo 2026, czyli najlepsze fotografie prasowe ubiegłego roku. No tutaj rzeczywiście wystawa, której reklamować nie trzeba. Można się bardzo dużo dowiedzieć o współczesnym świecie. To jest swoista lekcja wiedzy o społeczeństwie i warto czytać opisy, które towarzyszą zdjęciom.
2: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury.
3: Ale także 6 innych wystaw, bardzo ważnych, bardzo istotnych. Tomasz Tomaszewski w Czarnej Galerii Nowochódzkiego Centrum Kultury zaprezentuje projekt Rzut Beretem. Tysiące zdjęć, tysiące kilometrów, które przejechał Tomasz Tomaszewski w latach 90., żeby sfotografować upadek PGR-ów, więc możemy się w czasie przenieść trochę do tego okresu i przypomnieć sobie te lata 90. Ebrahim Alipur to także laureat WordPress Photo z poprzednich lat. Wystawa Kule nie mają granic. W Złotej Galerii NCK pokazuje przemyt towarów właśnie w Kurdystanie, na granicy Iranu z Irakiem.
2: WordPress Photo w Krakowie do 25 października. Przypomnijmy, że Nowochódzkie Centrum Kultury to jedyne miejsce, w którym w tym roku zobaczymy pokonkursową wystawę w Polsce. Pozostałe ekspozycje w ramach Siły Fotografii potrwają do końca miesiąca. W Krakowie fotografia, w Warszawie tym razem taniec i ruch, bo już dziś polecamy Waszej uwadze festiwal Ciało Umysł. Zacznie się 9 października. Na to wydarzenie, jak mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak, jego dyrektorka Edyta Kozak, trafia widz poszukujący.
4: Nie chodzi tylko o poszukiwania nowości, chociaż to też, ale o poszukiwania pewnych stanów, które festiwal daje przez akurat takie spektakle, które wybieramy. I są to często takie emocje jak niepewność, zdziwienie, czasami nawet oburzenie czy odrzucenie, ale ci widzowie wracają, bo po jakimś czasie okazuje się, że jest potrzebny rodzaj takiej jakiejś asymilacji, zrozumienia, dlaczego te spektakle na mnie wywołały takie inne wrażenie.
2: Ciało, umysł to też jak zawsze miejsce budowania takiej szczególnej wspólnoty.
4: Mamy wspólny stół, gdzie można właśnie porozmawiać, gdzie można napić się wody, zjeść śliwkę. Mamy wydarzenia pospektaklowe, gdzie można właśnie porozmawiać z artystami. Zbudowanie pewnej takiej atmosfery wokół, która nam towarzyszy, to jest też ważne zadanie, uważam, naszego festiwalu, bo to nie jest tylko festiwal o tańcu, to jest festiwal o nas. W jaki sposób my tworzymy wspólnotę, w jaki sposób chcemy dzielić się naszą wiedzą, naszymi umiejętnościami i przekazywać je dalej.
2: Ciało Umysłu już w przyszły piątek, 8 października zainauguruje słynny projekt Rosas Dance Rosas. Kultowy taneczny spektakl, który powstał na początku lat 80., potem został także sfilmowany. Dzisiaj powraca w wykonaniu nowej generacji tancerek.
1: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
5: Bardzo się niecierpliwiłam na nasze dzisiejsze spotkanie.
6: Bo?
5: Ponieważ czekam na jeszcze więcej Młodych Horyzontów i Młodego Kina, no i na Warszawski Festiwal Filmowy. I na lalkę czekałam.
6: Zostańcie z nami, będziemy rozmawiać i rozdawać.

0: Alex Gates, I just can't be alone. No i my też nie jesteśmy dzisiaj sama, Aniu.
1: Naszą gościnią Kamila Tomkiel-Skowrońska, dyrektorka festiwalu Tauron Młode Horyzonty.
2: Dzień dobry.
0: Festiwal trwa w najlepsze. Ja tutaj zdradzę kulisy. Ania przed chwilą opowiadała, że twojej córki program festiwalowy jest pełen zakreślań tego, co trzeba zobaczyć. No i są już pierwsze wrażenia, pierwsza zadowolona publiczność.
1: Opowiedz o tym, Kamilo, proszę. Jak ty rezonujesz z tym zadowoleniem publiczności rokrocznie? Czy ono w tym roku jest większe, mniejsze? W jakich punktach się objawia? Innych niż zakładałaś?
2: Nie, myślę, że nie mam zaskoczeń, bo już wiem, że co roku to będą zaskoczenia. O tak bym powiedziała. Nie jestem zdziwiona tym, że co roku jestem zdziwiona. Bo młoda publiczność, ta dziecięca szczególnie publiczność, jest bardzo szczera w swoich opiniach i bardzo chętnie je wyraża. I wyraża je nie tylko brawami, nie tylko kilkuzdaniowym uargumentowaniem, dlaczego film im się podoba. To są krzyki, to są śmiechy, to są emocje. To
0: czyli
2: jest
0: sala kinowa żyje, tak jak pewnie my jako dorośli mielibyśmy ochotę manifestować, czy je coś podoba, czy nie.
2: W pewnym momencie to nam się kończy, a w dzieciach jest jeszcze odwaga, więc jakby spotkania z twórcami, to twórcy są stremowani, kiedy dostają pytania od młodej
0: widowni. W ogóle mnie to nie dziwi.
2: I absolutnie nie ma żadnej bariery między nami a naszą widownią. To znaczy ja mogę się spodziewać tego, że przy wychodzeniu widzów z sali podejdzie do mnie iluś tam widzów i opowie mi, czy im się podobało, czy im się nie podobało, dlaczego im się nie podobało, co chcieliby zrobić inaczej. I to jest super.
0: Jeżeli
2: to jest
0: młoda
2: pełna szczerość.
0: Publiczność jest tak szczera, to czy odważni są również twórcy, którzy do niej mówią?
2: Są odważni i też mam wrażenie, i tych szczególnie doceniamy, i tych zapraszamy, filmy tych twórców zapraszamy na festiwal, bardzo dobrze rozumieją, dla kogo robią filmy. Bo to nie jest w przypadku twórcy powrót do swojego dzieciństwa, tak jak ono kiedyś wyglądało.
0: To jest zupełnie inne dzieciństwo.
1: Świat jest dzisiaj w innym miejscu, prawda?
2: To jest wyczucie publiczności, która jest teraz. Ich problemów, ich realiów, ich sytuacji, tego, czego się boją, z czego się cieszą, co ich najbardziej żywo interesuje. Więc ci twórcy pojawiają się na naszym festiwalu. Ich filmy pojawiają się na naszym festiwalu, bo nie jest to wcale tak oczywiste, żeby odciąć siebie i swoje dzieciństwo.
0: Zgadzam się, albo historia opowiadana.
2: Wyobrażenie o tym, jak taki film powinien wyglądać, a skupić się naprawdę na tym, dla kogo go robimy i kto go będzie za chwilę oglądał.
0: Boże, jakie to jest uniwersalne, jak można by to zastosować również do dorosłych
1: i jakie
0: twórców.
1: Proste, prawda, w gruncie rzeczy, a jednak nie tak proste. Festiwal trwa do niedzieli, przed nami jeszcze moc wrażeń. To, co zawsze cenię w tym festiwalu, to fakt, że całe rodziny przychodzą do kin podczas Młodych Horyzontów. Dziadkowie z wnukami, rodzice z dziećmi.
0: A przychodzą też dorośli solo?
2: Przychodzą.
1: Bo są seanse dedykowane przychodzą. Też przecież rodzicom.
2: Przychodzą, tak. Jakby mamy seanse dedykowane rodzicom, ale przychodzą też osoby dorosłe na przykład na klasyki, bo to jest powrót z kolei do czegoś, co już widzieli, a może nie widzieli tego nigdy na ekranie kinowym.
0: I może tęsknią po prostu.
1: Ja byłam w tygodniu na Pipi Pończoszance i było naprawdę sporo osób dorosłych, które myślę, że to tak ten faktor nostalgiczny, ale nie tylko, bo przecież ten film dobrze sprawdzić, czy on się starzeje filmowo. Nie starzeje się.
2: I przychodzą widzowie dorośli również na animację. No, animacja ma taką łatkę tego, że może być filmem dla dzieci, no ale pewnie wszystkie, jak tu siedzimy, wiemy, że nie i że to jest naprawdę skarbnica niesamowitych historii.
0: Wielopoziomowa.
2: Więc nie tylko na anime, ale również na animacje, które powstają w Europie. Przychodzi bardzo dużo widzów dorosłych. My te filmy, o których wiemy, że one będą rezonowały z młodą widownią, ale też z dorosłą, dajemy taki znak nieskończoności przy kategorii wiekowej. To jest ja biorę odpowiedzialność na siebie, to jest moje przekonanie o tym, że niezależnie od tego, ile mamy lat, ten film coś nam zrobi.
1: Kamila Tomkiel-Skowrońska, dyrektorka festiwalu Tauron Młode Horyzonty, a my już za chwilę wracamy do rozmowy.
0: A wcześniej jeszcze akcent muzyczny, Brodka i Sadza.

0: rzucania ognia.
1: No i proszę bardzo, Brodka i sadza się osadzamy, wracamy na Tauron Młode Horyzonty.
2: Kamilo, przed nami weekend zamknięcia, który tak naprawdę nie zamyka festiwalu, bo 8 października będzie startować edycja online festiwalu, więc domyka się tylko stacjonarna odsłona Młodych Horyzontów. Co polecasz? Wiem, że to trudne, ale co w ten weekend, na co warto zwrócić uwagę?
0: No moim zadaniem jest to, żeby ten weekend był różnorodny, więc niezależnie od tego, w jakim wieku mamy dziecko albo na jaki film mamy sami ochotę, no to w ten drugi weekend będziemy grać i filmy dla młodszych, i filmy dla starszych, i polskie produkcje, i zagraniczne produkcje. Rozmawiałyśmy tutaj przed chwilą o Basi i Kociej Szajce, więc bardzo serdecznie polecam najnowsze odcinki Basi. Ja wiem, że Basia i ta książkowa, i ta filmowa ma naprawdę stałe grono fanów, a w tym roku połączyliśmy wielbicieli Basi z wielbicielami Kociej Szajki, czyli serii

0: sobotę i niezmiennie pokazujecie nieme kino Charlie Chaplin na pierwszym planie. To, co mnie urzeka w tym festiwalu, to, że wy przyzwyczajacie młodą widownię do krótkiego metrażu, do animacji, do dokumentu, że to nie jest tak, że nie ma tematu czy formatu, który by nie przystawał do młodej publiki.
1: Gdzieś na początku, jak w mojej, w naszych głowach pojawiał się pomysł na festiwal, no to postawiliśmy sobie dwa cele. Pierwsze, że będziemy zawsze naszą widownię traktować bardzo serio i mam nadzieję, że nasza widownia to potwierdzi, a drugi taki, żeby namówić naszych widzów, ale też twórców do tego, żeby nie myśleli o kinie dla młodej widowni stereotypowo, bo ono jest bardzo niejednorodne. Ono ma animację, ma dokument, ma kino aktorskie, ma krótki metraż, ma pełny metraż, ma serie, które można też prezentować w zestawach w kinie. Więc chodzi o to, żeby pokazać, że to jest bardzo, bardzo różnorodne, różnorodne źródło do tego, żeby sobie znaleźć historię, która nas urzeka.
0: To takie pytanie na koniec. Ulubiony film z dzieciństwa, Camilo, Alicjo?
2: Aniu?
0: Wodne dzieci, koprodukcja angielsko-brytyjska, Semafor tutaj za nią stał i to był film, który zobaczyłam w kinie Muranów z tatą.
1: O, jak pięknie.
0: Proszę, proszę, Alu.
2: U mnie Akademia Pana Kleksa to był pierwszy kinowy film, na którym byłam w kinie. I myślę, że nawet nie wiedziałam bardzo długo, jak duży wpływ miał na mnie, nie tylko pod kątem zainteresowania muzyką filmową. No słuchajcie, no mój syn ma na imię Ambroży, więc no, mówi
0: nie ma przypadków.
2: Tylko znaki. Kamilo?
1: Niekończąca się opowieść. No to na mnie zrobiło takie wrażenie, ten Falkor, do dzisiaj mam w sercu. Graliśmy w ubiegłym roku na festiwalu, nie odmówiłam sobie seansu.
0: Zresztą właśnie graliście.
2: Wzruszałabym się chyba.
0: W ubiegłym roku byłam na tym seansie, pokazywaliście też E.T.
1: Tak, to prawda.
0: Pamiętam ten seans, ale a w tym roku, gdzie mieszkają dzikie stwory, jeszcze do zobaczenia w niedzielę w kinie Muranów dla miłośników klasyki.
2: No a jeżeli ktoś nie przyjdzie do kina Muranów, to zawsze pozostaje jeszcze opcja online.
0: Odpalacie 8 października i tutaj też dużo filmowego dobra. Nie wszystkie seanse z kina dostępne online, ale całe mnóstwo filmów. I klasyki, i współczesnego kina dla dzieci.
1: Filmów online będzie 100, ale od razu mówię, że te 100 to są i pełne metraże, i krótkie metraże. Wszystko już widać, można filtrować naszą stronę przez filmy dostępne online, więc można sobie to sprawdzić. I ten online jest o tyle fajny, że niezależnie od tego, czy trafi nam się katar jesienny, czy jesteśmy zabiegani w weekend, w tygodniu, to możemy sobie leżeć pod kocem i oglądać te filmy, one będą dostępne 3 tygodnie.
0: Młodym widzem możemy być też w domu, drodzy Państwo, od 8
2: października. W dorosłym wieku na przykład.
0: W dorosłym wieku, tak.
2: Teuron Młode Horyzonty kończy
0: Kamila
2: się w kinach.
0: Kamila Tompiel-Skowrońska naszą gościnią.
2: A my przekierujemy Waszą uwagę z kin teraz do sieci. 8 października, wtedy festiwal startuje w tym wydaniu cyfrowym, internetowym.

0: autopromocja.
1: Jazzowe opowieści w Chili Z.
2: Są historie, które najlepiej opowiada muzyka. Zaglądam za kulisy najważniejszych nagrań. Poznajemy artystów, ich inspiracje i historie, które sprawiły, że te dźwięki brzmią do dziś. Historie wielkich artystów, niezwykłych spotkań i utworów, które zmieniły oblicze jazzu.
1: Jazzowe opowieści w każdą niedzielę od godziny 20:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Kamil Wrona.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polfarm.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Za mniej.
16: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
17: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
16: Pomogą mi z tym wszystkim?
17: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
16: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
17: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
16: Idealnie. Rezerwuję.
17: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
18: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik.
0: Witaj w klubie.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
19: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
19: Prościej się nie da.
20: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
21: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
22: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Sisters with me, Tom Mitch. To jest Radio Chili Z. Premiera wyczekiwana, komentowana, a mam na myśli filmową wersję Lalki. Teatr Wielki, Opera Narodowa, bogate garderoby, pomarańczowe dywany, świeże kwiaty.
1: Diliżanse,
0: dorożki. I całe środowisko filmowe, które 28 września skierowało oczy ku klasyce. W roli Izabeli Łęckiej, Kamila Urzędowska. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia o tej roli i o tym filmie.
2: Jedną z głównych rzeczy, która ze mną zostaje, to, żeby się nie garbić i żeby chodzić z lepszą postawą. Ale też troszeczkę mi się zmienił sposób myślenia o sobie. Nabrałam trochę pewności siebie. Ta Izabela mi dała w tym takie poczucie. I też przede wszystkim to, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby mogła po prostu dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana, w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć. Z taką myślą chciałabym dalej kroczyć przez życie.
0: No właśnie. A z jaką myślą my w temacie interpretacji klasyki dalej kroczymy przez życie, Aniu? Nie wiem, mamy niedosyt, mamy nadmiar, chciałbyśmy więcej.
1: Ja cały czas staram się uporać z moją lekturą tego filmu, dlatego że myślę o tym, ile ten film kosztował, 70 milionów.
0: I powiedzmy, że to nie jest budżet, do którego przyzwyczajone jest polskie kino, to są gigantyczne pieniądze.
1: I oczywiście to jest epicka wizja filmowa. Wiesz, nie sposób o tym filmie rozmawiać pod wpływem emocji, ale też nie sposób bez emocji. Jest tu tyle wektorów, które wpływają na ocenę.
0: Nie wiadomo, co z tym fantem zrobić.
1: Ja na ten moment wstrzymuję się do odpowiedzi. Cały czas analizuję to, co zobaczyłam na ekranie, a czego być może, i to jest ważniejsze, nie zobaczyłam.
0: No to jest zawsze, wiesz, te wątki, na których koncentrują się twórcy filmowi. Plejada polskich aktorów i tutaj się zgadza, że tak gwiazdorskiej obsady chyba nie było jeszcze nigdy, żeby te napisy końcowe czytało się, albo żeby człowiek bawił się w taką, wiesz, grę trochę, gdzie jest Wally. Rozpoznaj znaną twarz.
1: Powiem tak, naprawdę miło się patrzyło, jak na piękną bombonierkę i w zasadzie nie wiadomo, którą czekoladkę wybrać.
0: No właśnie, słodycz klasyki, opakowana w gwiazdorską obsadę.
1: Jestem ten film tutaj, w kinach. Też wiesz, myślę o tym aspekcie na przykład zdjęć, tak, wizualnym tego filmu, bo oczywiście ta złota godzina jest tu wykorzystana w tylu ujęciach i tak pięknie jest
0: wszystko
1: zmalowane złotem przez Piotra Sobocińskiego juniora, który zresztą był współautorem scenariusza, co znowu nie jest takie częste, żeby autor
0: to prawda.
1: Współuczestniczył w pracach scenariuszowych.
0: Piotr, piekielnie zdolny operator, więc te zdjęcia robią wrażenie, ale może państwo powinni pójść do kina.
1: Właśnie to chcę powiedzieć, szczególnie po lekturze serialowej Lalki, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie odrzucać tego, tylko żeby iść, zmierzyć się z tą prawie 3-godzinną produkcją, 165 minut i żeby wyrobić sobie zdanie, czy to jest ten plus, czy nie ten plus, czy to jest to,
0: czy chcemy, czy nie chcemy.
1: Czy to jest nasza Izabela, czy nasz Wokulski.
0: To co słuchacze i słuchaczki powinni zrobić, żeby tutaj dostać zaproszenie od nas, bo nie ukrywam, zaproszenie mamy.
1: Słuchacze powinni napisać do nas.
0: Tak, dlaczego klasyka?
1: Dlaczego klasyka? Na maila dobrze zmontowane @chiliz.pl. Będziemy czekać na odpowiedzi.
0: A to już Sam Smith i Thief. Właśnie tak gramy dla was w Chili Z.

0: stop for nothing. You know, you can do anything you want to. Be yourself at all times. Don't be afraid of nobody. Be fearless. It is on your mind, your mind, your mind.
1: No i proszę bardzo, Soul, The Fearless, to jest program dobrze zmontowany. A w roli głównej Sophie Marceau. Tym razem to rola nie filmowa, a rola literacka.
2: My Sophie Marceau głównie kojarzymy z kinem, ale ona jest współautorką scenariuszy, pisała utwory sceniczne, w których zresztą obsadzała samą siebie. Jest autorką...
1: Teraz pisze książkę, w której też obsadziła samą siebie.
2: Życie ją obsadziło w tej roli, bo ona wraca do tych 17 lat, kiedy żyła z Andrzejem Żuławskim w Polsce, żyła w Warszawie. To jest taki list miłosny i do tego związku, i do tego miasta, i do tego kraju. I no, jestem bardzo ciekawa tego wspomnienia, szczególnie po tylu latach, kiedy
1: właśnie
2: myślę,
1: że ta aktorka
2: już po tych wszystkich doświadczeniach, które zebrała, od kiedy wyszła z tego związku, była w różnych innych relacjach, zagrała naprawdę w wielu różnych filmach, czemu zresztą był przeciwny jej wieloletni partner, bo grała w komercji, na co nie było jego zgody, kiedy byli w związku, no ale mówiąc, wracając do książki, jestem ciekawa...
1: Też uważam, że ona powinna grać tylko u męża.
2: natomiast jestem ciekawa, powiem ci, na ile, jaki to będzie portret,
1: ale
2: czego?
1: Wiesz, jakie mam pytanie z tyłu głowy? Ja zawsze uważam, że najniebezpieczniejszym czasem w życiu jest czas przeszło niedokonany. I mam takie pytanie, dlaczego Sophie Marceau 29 października 2026 roku, bo wtedy ta książka ma swoją premierę, wraca do Warszawy i wraca do Andrzeja Żuławskiego? Nie wiem, jakby zadaję sobie to pytanie. Jest to dla mnie bardzo interesujące i mam nadzieję, że znajdę odpowiedź w tym tekście, bo odkrywanie Warszawy z czasu komunizmu, ileś lat po upadku komunizmu, jakoś nie wiem, czy jest dla mnie tematem, wiesz, jakby...
2: Dla mnie jest... Ja bardzo chętnie powrócę do tego czasu, szczególnie w jej ujęciu, z jej perspektywy. Ona była wtedy bardzo młodą dziewczyną. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, mówi z perspektywy doświadczonej kobiety, aktorki, artystki. Jestem ciekawa tej książki, tamtej Warszawy, tamtego czasu.
1: Joanna Flis napisała wspaniałą książkę, w której mówi o tym, w jaki sposób opowiadamy o sobie, jak tworzymy te autonarracje, właśnie dobierając określony rodzaj wspomnień, kto zmienia się z wiekiem. Tak mi to zarezonowało teraz ze sobą. 9 minut przed 14.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru: 100 objawów perimenopauzy. W psychologii: cudzy sukces, dlaczego się porównujemy. A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już w ten piątek Black Coffee powróci do Polski po 8 latach nieobecności. DJ, producent, zdobywca prestiżowej nagrody Grammy i globalna ikona Afro House zagra w historycznej przestrzeni Hali Olivia w Gdańsku. Obok headlinera wystąpi jego najstarszy syn Sona, a o support zadba specjalny gość z Ibizy, Defex oraz Tommy Gustav, Louis i Hypno. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalnie zaprojektowana scenografia. Ostatnie bilety dostępne na ebilet.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Po reklamie.

0: Minęła 14. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To jeszcze zaproszenia, które pozwolą się trochę rozerwać dzisiaj wieczorem, ale jeśli jesteście w Trójmieście, bo to tutaj wystąpi laureat Grammy, artysta, który wyprzedał Madison Square Garden, wraca do Polski po 8 latach nieobecności. Jutro będzie kończył tegoroczną rezydenturę w jednym z klubów na Ibizie, a dzisiaj wystąpi w Gdańsku w hali Oliwii. To jest DJ Black Coffee. Nie będzie jedyną osobą za konsuletą. Do line-upu dołączył też jego syn, DJ i producent Sona, a my mamy dla was ostatnie podwójne elektroniczne zaproszenia na dzisiejszy wieczór, także gdybyście mieli ochotę się zgłosić, napiszcie proszę na adres kultura@chilizet.pl. Dziewczyny, wasze malarstwo, fotografia albo ceramika, albo inna sztuka mają szansę podbić serca warszawskiej publiczności. Trwa open call do kolejnej edycji akcji Kobieca Strona Sztuki. W 6 minionych edycjach wzięły udział prawie 2000 artystek, ponad 250 z nich prezentowało swoje dzieła na finałowych wystawach, a teraz do 21 października można wysyłać zgłoszenia do 7 odsłony wydarzenia. Wydarzenia, które, jak przypominają organizatorki, jest nie tylko konkursem i wystawą, ale też spotkaniem, dialogiem i wspólnotą kobiet tworzących sztukę. Szczegóły znajdziecie na stronie defabryka.pl, a na naszej stronie w zakładce podcasty rozmowę Katarzyny Kozak z Izą Rogalą, organizatorką całego projektu. Dobrą zabawę i dużą dawkę kultury i sztuki obiecuje jutrzejsza noc w Gliwicach. To będzie Art Noc. Weźmie w niej udział 50 miejsc i instytucji, a przede wszystkim oczywiście artyści i publiczność. W planie są wystawy, warsztaty, spotkania z twórcami, koncerty, a także takie wydarzenie zatytułowane Kawka w Trampkach.
3: Trampki Wincenta, czyli jak się nie nudzić. Nie nudzić się w muzeum, w teatrze i nie tylko. Opowie nam o tym Monika Szomko, która wraz z Michałem Rusinkiem napisała książkę Trampki Wincenta.
2: Wyjaśniała Magdzie Mleczko z naszej katowickiej redakcji Agnieszka Batuk z Teatru Lufcik na Korbkę. Na wszystko zapraszamy jutro wieczorem. Wcześniej w ciągu dnia też się będzie działo, a 100 bezpłatnych wydarzeń, które kryją się pod hasłem Art Noc w Gliwicach, opisuje szczegółowo strona internetowa gliwickaartnoc.pl. I to już na razie wszystko, ale wrócę do was jeszcze za godzinę. Zaproszenia, pamiętajcie, czekają na was. Piszcie do mnie w tej sprawie, jeśli macie ochotę dzisiaj wybrać się na spotkanie z DJ-em, który występuje pod pseudonimem Black Coffee, a za godzinę, no właśnie nie wiem, czy coś tanecznego, ale na pewno coś ciekawego jeszcze wam przyniosę, obiecuję.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Dobrze zmontowane w Chilizet. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
5: A czas rozmów o filmie się nie kończy, cały czas trwa, będzie dalej o pięknych jesiennych festiwalach.
0: To prawda, jeżeli październik to oczywiście Warszawski Festiwal Filmowy, który zaczyna się już w przyszłym tygodniu. Naszym gościem będzie jego dyrektor programowy.
1: Dobrze zmontowane.

0: Elder Brook i Waterfall na antenie GZ. Wysłuchajcie programu Dobrze Zmontowane. Obiecywałyśmy gości, więc gości ciąg dalszy. Bartek Pulcen, dyrektor programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego, a Warszawski Festiwal Filmowy tuż za rogiem. W programie 190 filmów, ale selekcja obejmowała 4000?
1: Nawet więcej, myślę.
0: Wow. Dzień dobry. No, to robi wrażenie. A co wśród tych wyborów? Co było najważniejsze pod kątem programowania tegorocznej 42. edycji?
1: Najważniejsze jest wybrać filmy, które są ważne z kilku względów. Które chcemy po prostu pokazać w Warszawie, zaprezentować naszej publiczności, bo no, pierwszym priorytetem jest zawsze publiczność. Festiwal Warszawski był zawsze blisko publiczności. Pierwsza nagroda jakakolwiek była na Festiwalu Warszawskim.
0: To właśnie nagroda publiczności.
1: I ona nadal jest bardzo ważna. Ja się przez wiele lat tylko tą nagrodą zajmowałem, jak wiele lat temu pracowałem na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Więc publiczność. I to, co chcemy dostarczyć publiczności? Filmy świetnie zrealizowane, wykonane, czyli ten język filmowy, robota filmowa, ale i sens, czyli to, co one za sobą niosą. Musimy mieć powód, dla którego chcemy akurat ten film, a nie inny pokazać w Warszawie.
2: Czy ty czujesz, że ta warszawska publiczność jest jakaś inna niż publiczność w innych miastach? Bo Bartku, ty tak jeździsz po świecie, jeździsz po Polsce, ty jesteś też bywalcem różnych imprez filmowych, różnych wydarzeń. Czy publiczność stolicy ma jakieś szczególne wymagania, jeśli chodzi o festiwal?
1: Nie wydaje mi się, żeby ona była jakoś szczególnie inna, natomiast często zaskakują mnie i zaskakiwały przez wiele lat wybory publiczności. Był taki okres, kiedy ja jeszcze byłem wolontariuszem, albo te pierwsze kroki, które stawiam na Warszawskim Festiwalu Filmowym, to na przykład nagrody publiczności i największe laury i jakby zachwyty były nad takim kinem łatwym. To były komedie, często komedie z Norwegii, w ogóle z krajów skandynawskich, a później nagle nastąpił taki jakby zwrot i wygrywała Róża, wygrywał Ari Folman swoją animacją.
2: Był taki swoisty plot twist, prawda, w tych takich
0: numerach. Czego innego szukamy?
1: Żyć na podsłuchu, no to oczywiście jest genialny film i to jest fantastyczne. Ja się tak cieszyłem, już wtedy też byłem odpowiedzialny za nagrodę publiczności, że właśnie ten film, no mistrzowski film, trudny, długi, niemiecki, no nie jest to jakby, nie jest to pierwszy wybór bardzo, bardzo wielu widzów, to właśnie on zdobył nagrodę publiczności. Oczywiście my nagrodę publiczności dajemy jedną, ale widzimy całe zestawienie 10, 15, 20 najlepiej ocenianych filmów i publiczność warszawska, myślę, że po prostu ma dobry gust.
2: Warszawski Festiwal Filmowy to festiwal kategorii A. Co to dokładnie znaczy? Bo to jest
0: jedyna
2: tajemna literka, tak, która bardzo dużo wam daje prestiżu, ale też nałożone są na was, organizatorów, szczególne obowiązki, oprócz przywilejów.
1: Oczywiście, musimy się z całego naszego festiwalu rozliczać, wszystkie statystyki dostarczać. Warunkiem bycia w tej elitarnej grupie, bo teraz to jest, tam była duża zmiana, 17 filmów, 17 festiwali jest, ma tę dystynkcję A. To się trochę zmieniło. Nazewnictwo się zmieniło po prostu. Musimy mieć świetną część branżową, co się od zeszłego roku bardzo rozwija. W tym roku jeszcze jesteśmy bardziej obecni w tej branży międzynarodowej i ją zapraszamy do Warszawy. Mamy też taką zachętę, żeby pokazywać filmy premierowo. Premiery światowe, czyli pierwsze pokazy kiedykolwiek. Premiery międzynarodowe, czyli pierwsze pokazy poza krajem powstania i premiery regionalne, czyli ta część Europy. Ponieważ festiwal jest bardzo dużo, czyli cała wschodnia Europa i centralna, to tych premier mamy w sumie 102. W zeszłym roku 80. To jest duża zmiana. Mamy też filmy z całego świata. 66 krajów. To wam mówię jako pierwszym, bo niedawno to policzyłem, a w zeszłym roku mieliśmy 59 czy 60, więc jakby to się też rozwinęło, kraj Kostaryka w tym
0: czyli
1: roku.
0: Czyli jest więcej i tegoroczne hasło, czyli więcej niż kino, o którym będziemy rozmawiać po krótkiej przerwie. Morim i Dawid Podsiadłow, czyli Z. To jest program Dobrze Zmontowane.

0: Dawid Podsiadła, wysłuchacie Radia Chili Z. To jest program dobrze zmontowany, warszawski festiwal filmowy. Wielkie odliczanie trwa w najlepsze. Bartek Pulson, dyrektor programowy tego festiwalu w naszym studiu. Festiwal wyjątkowo, bo obok ponad 100 premier są też dwa filmy otwarcia w tym roku.
1: Tak, mieliśmy bardzo dużo filmów, które chcieliśmy pokazać i jeszcze znaleźć dla nich takie wyjątkowe miejsca. Wiadomo, otwarcie, o którym już wszyscy pewnie usłyszeli, czyli Jesse Eisenberg i jego debiut. Film amerykański, ale artystyczny i wielkie nazwiska też aktorskie. A do tego drugi film kompletnie, można powiedzieć, z antypodów, Błogosławieństwo Ziemi, Hans-Peter Moland, film jakby wyjęty zupełnie z innej.

0: dzieł, jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w ostatnich latach. Może dlatego, że on jest właśnie w takim starym stylu.
1: Okej.
2: Ty masz jakieś swoje ulubione, Bartku, sekcje, ulubione obszary, które lubisz dopieszczać na
1: festiwalu?
2: Bo my mamy i nie zawahamy się
1: ich użyć.
2: Tak.
1: I w nich wziąć udział.
2: Mówić o nich dobrze.
0: Mój powrót na warszawski festiwal filmowy łączył się z tym, że chciałem jak najwięcej mówić filmami o wartościach. O wartościach takich jak miłość, dobro, piękno, prawda. To są fundamentalne wartości, które łączą nas wszystkich. Chociaż możemy się różnie do nich odnosić, ale łączy nas to, że pragniemy je mieć w swoim życiu.
1: Tak.
0: I stąd powstała taka sekcja Animus Kino Wartości. To jest pochodna takiego projektu, który już wcześniej zacząłem prowadzić. I tam ta sekcja też zawitała już na stałe na Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Tam mamy filmy, które właśnie w jakiś sposób odnoszą się do tych wartości.
2: Warszawski Festiwal Filmowy przechodził przez turbulentne czasy i teraz mam wrażenie, że stawiacie na nogi tę ogromną machinę. Czy wy oprócz nowej publiczności, nowych pokoleń widzów, chcecie, żeby ta stara gwardia powróciła? Mówię o tym sektorze właśnie widzów. Jak ją zachęcić do tego, żeby uwierzyli ponownie, że warszawski to jest wspaniałe
1: marka.
2: Przedsięwzięcie, to jest marka. I też festiwal wpisany w tradycje filmowe pejzażu Warszawy. Stolica powinna mieć wydarzenie filmowe, na jakie zasługuje.
0: Chciałem, żeby ten festiwal, który był bardzo bliski mojemu sercu, przecież to ja od 15 roku życia byłem widzem festiwalu, chciałem, żeby on był taki, żebym ja sam chciał na niego wrócić. Miałem dokładnie to samo, czyli przez wiele lat po prostu nie bywałem na festiwalu warszawskim. Po co? Po to właśnie stworzyliśmy Konfrontację, czyli sekcję, która zbiera filmy, najlepsze filmy z całego świata, z wszystkich festiwali najważniejszych. Tam nawet nie ma tego wymogu premierowości polskiej, bo chcemy, żeby to było rzeczywiście to zebranie, to co nawiązując do tych konfrontacji w PRL-u, kiedy 7 dni czy 10 dni można było zobaczyć filmy, jedyne miejsce, gdzie można było zobaczyć filmy właśnie z Wenecji, z Karlowych Warów, z Cannes i tak dalej, bo to był czas, inny czas, to był jeden taki okno na świat, a tu mamy to zestawienie, że te filmy są pokazywane razem, koło siebie, aby o nich rozmawiać, dyskutować i oceniać, bo też tu mam nagrodę, fantastyczna nagroda dla polskiego dystrybutora filmu, który wygrał, a wygra, wskaże go publiczność w plebiscycie. To jest taka jedyna finansowa część nagrody publiczności właśnie w Konfrontacjach.
1: Ja uważam, że publiczność, która daje nagrodę finansową, to jest pomysł w ogóle 10 na 10 i cieszę się, że ta publiczność pojawiła się w naszej rozmowie tak często. Warszawski Festiwal Filmowy, wielki początek już 9 października.
2: Trzymamy kciuki.
1: Bartek Pulcen był dziś naszym gościem. Dziękujemy.
0: Dzięki.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chilize.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko z Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chilize.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polfarm.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Za mniej!
8: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
9: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
2: Po reklamie.

0: klasyka nas podnieca? No wychodzi na to, że tak.
1: Wychodzi nawet na to, że bardzo.
0: Wychodzi na to, że bardzo. No ale jeżeli mówimy o klasyce, o klasykach, a dzisiaj spotykamy się z obsadą kinowej wersji Lalki, więc czas na Ignacego Życkiego i wielki powrót na kinowy ekran. Marek Kondrat.
2: To, na czym mi zależało najbardziej, to pokazanie tej postaci w nieco innym wymiarze niż moi wspaniali poprzednicy. Tadeusza Fijeskiego pamiętam z teatru, w którym bywałem jako dziecko. Z Bronkiem Pawlikiem się przyjaźniłem. W swojej postaci postanowiłem udać się, że tak powiem, w przeszłość żołnierską tej postaci, czyli taki grunt, który łączy Wokulskiego rzetelnością, pewną postawą, no, taką charakterną, że tak powiem, typową dla postawy żołnierskiej. Oni obaj zaznali krwi, że tak powiem, i znają jej ofiarę, więc pomyślałem, że to jest doskonała baza do tej przyjaźni, która pozwala mówić rzeczy szorstkie czasami, narażając się na krytykę i na surowość oceny, ale na tym przyjaźń polega, że można zrobić i powiedzieć coś, co zostanie nam wybaczone, dlatego że jesteśmy w przyjaźni.
1: Jeśli po 20 latach wracać do aktorstwa, to myślę, że właśnie dla takich ról i dla takich tematów, myślę, że nawet jeśli ta reżyseria jest minimalna, to tutaj aktor tego formatu, co Marek Kondrat, uniesie rolę, jak i temat.
0: Dlaczego klasyka? Na ten temat dziś rozmawiamy, dzieląc się z wami zaproszeniami na kinową wersję filmu Lalka. I te odpowiedzi, no, wywołują u nas bardzo szeroki uśmiech i że tak emocjonalnie, tak sensualnie w ogóle podchodzicie do klasyki. To jest też niezwykłe.
1: Cieszy mnie to bardzo, bo my tu z Alicją na bieżąco czytamy maile, które do nas spływają na temat tego, co tak ważnego, ponadczasowego, aktualnego jest w klasyce. I wasze odpowiedzi zachwycają i wasze odpowiedzi będą was uprawniać do tego, żeby wejść na seans Lalki i obejrzeć najnowszą ekranizację tej ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Mamy jeszcze
0: Helios.
1: Mamy jeszcze trochę zaproszeń do rozdania, więc nie wahajcie się pisać do nas. Dlaczego klasyka? To jest tak otwarte pytanie, że tutaj jesteśmy w zachwycie z Alicją nad tym, gdzie prowadzi was wyobraźnia w tych odpowiedziach.
0: Rozmawiamy o Lalce, słuchamy muzyki Lose All Your Friends, Friendly Fires. Właśnie tak gramy dla was powoli, powoli, zbliżając się do godziny 15. Adres dobrze zmontowany:
1: małpa.chiliz.pl.
0: Myślę, że spokojnie jeszcze do godziny 15 czekamy na wasze zgłoszenia, przede wszystkim na odpowiedź na pytanie właśnie, dlaczego klasyka, co w niej cały czas jest aktualne, co nas pociąga, no i dlaczego chcielibyście za naszym pośrednictwem wybrać się na Lalkę.

0: To jest Radio Chili Z, Igo i 12 zmysłów. Sztuka sztuk, kino, o nim dzisiaj cały czas rozmawiamy, ale są takie doświadczenia z planu filmowego, z desek teatralnych, które... No właśnie, wymagają spisania, wymagają udokumentowania. Sama nie wiem, jakie słowo byłoby najwłaściwsze. Literatura pełna wspomnień, pełna wyznań. To jest właściwe słowo?
1: Myślę, że jak najbardziej właściwe. I bardzo się cieszę, że książka, która właśnie ukazuje się na rynku, Portret kobiety niedojrzałej. Jest to książka, w której Ewa Skibińska w rozmowie z Zuzanną Buchłak, rozmawia o pamięci, o ciele, o fizyczności. Bardzo cieszę się, że ta rozmowa nie została sprowadzona do dorobku Ewy Skibińskiej, do jej ról, do takiego, wiesz, Alu, katalogu dokonań, tylko Zuza po prostu w bardzo intymną podróż zabrała Ewę, czy może Ewa zabrała Zuzannę.
0: Lub obie po prostu przyjęły to zaproszenie.
1: Gdzieś płyną z tym nurtem i powiem ci, że to jest arcyciekawa opowieść o dojrzałej kobiecie, która nie tyle wspomina, co po prostu intymnie przytula samą siebie sprzed lat. Bardzo, bardzo to doceniam.
0: Wydaje mi się, że to jest też taki moment, kiedy dajemy sobie głos za te momenty, kiedy ten głos nie był nam ani tym bohaterkom dany. Bo grać rolę, mówić o sobie, to przecież dwie różne sprawy. Ewa Skibińska, premiera książkowa. Tytuł?
1: Portret kobiety niedojrzałej.
0: Portret kobiety niedojrzałej. Tytuł do zapamiętania.
1: Jest coś ujmującego w tym tytule, prawda?
0: Totalnie. Mam wrażenie graniczące z pewnością, że do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wydaniach magazynu Dobrze Zmontowane. Anna Serdiukow.
1: Alicja Myśliwiec.
0: Dziękujemy.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ja nie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgo.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Allegro.

0: Minęła 15. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: A u mnie malarstwo inspirowane poezją i dokładnie wierszami Czesława Miłosza. Takie obrazy można oglądać od dzisiaj w warszawskiej Galerii Art. To jest sztuka Katarzyny Karpowicz, która twórczością noblisty kormiła się od dziecka. Obok obrazów zawisną cytaty, a przy ich tytułach pojawią się konkretne, odpowiadające im teksty. Wystawa zatytułowana Dar wcześniej pokazywana była w Wilnie i Kejdanach na Litwie. W Warszawie potrwa do 17 października. To jest Galeria Art. Przypomnijmy, wstęp jest bezpłatny. Warszawski Mokotów ma kilkanaście teatralnych scen i raz w roku obchodzi prawdziwe święto scenicznej sztuki. Chodzi o Mokotowski Trójdzionek Teatralny. Od jutra do 5 października teatry zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne, a także teatry amatorskie zapraszają widzów na przedstawienia, spacery i rozmowy. Na widzów będą czekać m.in. nowy teatr, Teatr Baza, dramatyczny, tutaj jest scena Przodownik, która, jak pewnie wiecie, jest na Mokotowie, Gulliver, Centrum Łowicka i Dorożkarnia, jedno z przedstawień zagra teatr, który działa w bibliotece, a Trójdzionek to też jest świetna okazja, żeby zobaczyć spektakl Człowiek, jaki jest, każdy widzi w Nowym Teatrze. To jest rewelacyjne przedstawienie dla dzieci, które podoba się też wszystkim dorosłym, jakich znam, mnie również ogromnie. Tym bardziej ponawiamy zaproszenie na ten spektakl i będzie on grany właśnie podczas Mokotowskiego Trójdzionka Teatralnego, a zatem jutro i pojutrze. I jeszcze są zaproszenia dla dorosłych widzów, którzy chcieliby wybrać się jutro, bo tylko jutro to przedstawienie będzie grane w Komunie Warszawa na Worst Case Scenario. To jest performance według koncepcji Aleksandry Jakubczak w wykonaniu Justyny Wasilewskiej i Roba Wasiewicza. Performance dotyczący życia z lękiem i oswajania go. Tytuł nawiązuje do narracji, które rodzą się w stanach lękowych, natomiast cały projekt stawia ważne pytanie o to, czy nie powinniśmy przyjrzeć się czynnikom środowiskowo-systemowym, które taki lęk podsycają albo generują. Scena będzie tutaj przestrzenią do eksperymentowania, badania i sprawdzania, co stanie się wtedy, kiedy lęk potraktujemy jako potencjał twórczy i krytyczny. Na spektakl zapraszamy jutro o 19 do Komuny Warszawa i gdybyście chcieli otrzymać podwójne, bezpłatne zaproszenie na ten wieczór, to też napiszcie proszę na adres kultura@cz.pl.
1: W pogoni za kulturą. Pogoda.
0: Dzisiaj piątek. W przeważającej części kraju pogodnie. Na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a na północnym zachodzie do dużego. Mały deszcz, owszem, może spaść w zachodniopomorskim w rejonie Świnoujścia. Temperatura maksymalna to 19-20 stopni na północy, 20-21 stopni w Polsce centralnej. Tyle pokazują stołeczne termometry. 22 stopnie na południu w Katowicach i Krakowie. Ciśnienie rośnie, a biometr wpływa na nas korzystnie.
1: Chillaucie w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
0: 3 minuty po godzinie 15, a my powoli przygotowujemy się do weekendu. Polecamy Wam te wystawy, te miejsca, które warto odwiedzić, które dają do myślenia, które pozwalają się zatrzymać, cały czas podkreślając, że naszym rekomendacjom kulturalnym naprawdę możecie zaufać.
1: Na Chillaucie w Chili Z.
0: A to już Bene Bilanko, De Marias, Memoria de Paz.

Light i Omar Apollo na antenie, czyli Z. A ja przychodzę z bardzo dobrą informacją, ponieważ wczoraj wieczorem pokazem w Kinomuzeum rozpoczęła się 6. edycja festiwalu Hair Dogs. To jest festiwal, który potrwa do 6 października. Festiwal bardzo interesujący, ponieważ w 100% poświęcony kinu non-fiction, czyli kinu tworzonemu przez kobiety. To określenie kino dokumentalne kobiet szybko okazuje się bardzo ciasne, no bo jest tam wszystko. Są tam dokumenty, eksperymenty, animacje, jest kino balansujące na granicy fikcji, są historie intymne i takie, które natychmiast otwierają duże społeczne narracje i stojące za nimi pytania. W festiwalu Hair Dogs najbardziej zajmujące, interesujące jest dla mnie przesunięcie perspektywy, no bo przecież przez dziesięciolecia my pytaliśmy, kto mówi, kto jest na ekranie, a dzisiaj pytamy, kto jest w napisach końcowych, kto znajduje się po drugiej stronie kamery, kto decyduje o tym, w jaki sposób opowiadamy historię i co z tego systemu decyzyjnego dla nas wynika. Za tym też stoi pytanie dotyczące tego, czyj punkt widzenia uznajemy za ten uniwersalny. No, mam nadzieję, że będziemy to sprawdzać i weryfikować w ciągu kolejnych dni. Dla mnie zawsze festiwal Hair Dogs to jest festiwal odkryć, festiwal poznawania tego, co jeszcze nieznane. Więc polecam go serdecznie Waszej uwadze. Filmy dostępne są w różnych lokalizacjach, więc warto zajrzeć na stronę internetową tej imprezy. A u nas w głośnikach muzyka idealna na popołudnie, czyli This Body i Jelisa. To jest właśnie, czyli Z.

0: tej porze bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie już dziś od 16 tylko w TGZ.
0: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie. Jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa.

0: Tylko teraz pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Tame Impala i Obsolete na antenie, czyli Zed. Jeżeli macie ochotę na małą podróż w czasie, no to dzisiaj robi ją Fina. 2 października rusza cykl Październik 56, przypominający kino związane z jednym z najważniejszych momentów powojennej kultury. Na początek Ziemia Jerzego Zarzyckiego, w kolejnych tygodniach Ewa chce spać i dreszcze. I to jest dobry moment, bo od polskiego października mija 70 lat. I jeszcze jedna ważna rocznica filmowa, choć jej bohaterem jest obraz, bo 2 października 56 roku do Muzeum Narodowego w Warszawie wrócił stańczyk Jana Matejki, wywieziony pod koniec wojny do Związku Radzieckiego, a wraz z nim wróciło ponad 12 tysięcy dzieł sztuki. W kalendarzu warto na zielono zaznaczyć też jutro, bo mija 30 lat od przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla. To jest data, która może stać się idealnym pretekstem do tego, żeby sięgnąć do jej poezji, wrócić do wierszy. Zwłaszcza Szymborska należała do tych poetek, które potrafiły zmieścić filozofię w zdaniu brzmiącym, jak wiecie, przypadkowa uwaga gdzieś rzucona przy kawie. A za tydzień kolejna ważna data, czyli 9 października, minie 10 lat śmierci Andrzeja Wajdy. Ten rok jest jednocześnie stuleciem jego urodzin, dlatego przez cały ten czas odbywają się retrospektywy i przeglądy jego kina również poza Polską. No i właśnie dzisiaj filmy Wajdy pokazywane są m.in. w Nowym Jorku i na Chorwacji. Październik zaczyna się nam więc od kina, poezji, obrazów, które wracają i może właśnie to jest jedna z najprzyjemniejszych funkcji kalendarza kulturalnego. To znaczy przypomnienie, że rocznica nie musi oznaczać Akademii ku czci. Chyba dobrze, że jest powodem do tego, żeby jeszcze raz uruchomić film, żeby otwierać książkę raz po raz, żeby zatrzymać się na kilka dłuższych chwil przed obrazem. Słuchacie Radia Chili Z, a ja obiecuję z ręką na sercu przez cały październik będę podrzucać takie powody, które zachęcają nas, no właśnie, nie do uruchomienia kolejnego odcinka serialu, ale do takiego lekko sentymentalnego powrotu do przeszłości. No, jesień to jest idealna pora, która właśnie sprzyja takim małym i dużym sentymentom.

0: Ty słyszysz jak pięknie?
1: Jak grałem na saksofonie, też tak grałem, tylko że to trąbka.
0: Proszę bardzo, nieznane twarze znanych ludzi. No jak mój drogi, jak ty się czujesz z jesienią?
1: Jaką jesienią? Co ty w ogóle mówisz?
0: No piękna pogoda. Nie, spójrz, co jest za oknem, ale ja będę w ogóle bronić tej jesieni, bo jesień ma jakiś fatalny PR.
1: Uf, czyli Z? Nie, my kochamy jesień w
0: Chili. No właśnie, w Chili Z kochamy jesień, ale generalnie, wiesz, no ludzie nie są zachwyceni, tak? No melancholia, deszcz, obowiązek kupienia sobie kolejnego płaszcza.
1: A byłaś tutaj na Czerskiej, jaka Czerska jest piękno-żółta?
0: Piękno-żółta mi powiadasz, ale wiesz, co
1: no,
0: mi się w tym...
1: liście są.
0: Wiesz. Wiesz, co mi się w tym wszystkim podoba? Że jesień przypomina nam o tym, że nie wszystko zawsze musi rosnąć. No ale o co ci chodzi?
1: Mi przypomina Memento Mori bardziej.
0: Memento Mori ci przypomina, ale to od 1 listopada jeszcze zostało trochę czasu. A o czym będziesz dzisiaj przypominał na antenie Chili Z?
1: Będę przypominać o nowej muzyce i będę przypominać nie sam. Po 16 dołączy do mnie Max Stachasiuk, później dołączy do mnie Wiktor Waligura.
0: Czy to będzie premiera?
1: Będzie premiera, bo 4 PM przed nami, 4 pliki muzyki, nowa muzyka nadchodzi.
0: No dobrze, czyli to jest nasz sposób na udany piątek. I co sobie z tą nową muzyką zrobimy?
1: Będziemy jej słuchać do bólu.
0: Okay,
1: ale to jeszcze nie koniec, bo później będziemy znowu się nastawiać na chill out. Po 18 będzie weekender, czyli będzie muzyka taneczna, później będzie prima doma, więc
0: halo, no i tym sposobem słyszymy się w odbiciach kultury już jutro
1: ale do tego nie dotarłem, tam jeszcze jest później Chelsea Lity, jest lekkim krokiem Magda Bauer. No, ja
0: czy
1: tak
0: potrzebujemy jeszcze powodów, żeby zostać z Chili Z? Nie sądzę. Nie. Jakub Lechowicz, zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Alicja Myśliwiec, dziękuję i do usłyszenia.
1: A niech ktoś próbuje wyłączyć.
0: Nigdy.

0: reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Już w ten piątek Black Coffee powróci do Polski po 8 latach nieobecności. DJ, producent, zdobywca prestiżowej nagrody Grammy i globalna ikona Afro House zagra w historycznej przestrzeni Hali Olivia w Gdańsku. Obok headlinera wystąpi jego najstarszy syn Sona, a o support zadba specjalny gość z Ibizy, Defex oraz Tommy Gustav, Louis i Hypno. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalnie zaprojektowana scenografia. Ostatnie bilety dostępne.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

0: Cheesehead. Pogoda.
1: Piękny weekend przed nami, z temperaturami powyżej 20 stopni prawie w całym kraju. Jutro najchłodniej jednak na północy i na Pomorzu Zachodnim, tutaj do 18-19. 21 to Śląsk, Mazowsze, 23, no dobra, w okolicach Katowic będzie. I słonecznie w całym kraju, chmurzyć się może jedynie na północnym zachodzie kraju, ale raczej tutaj padać nie powinno. Niedziela będzie też piękna i też słoneczna w całym kraju.
0: Cztery pliki muzyki w Chili Z.
1: Dzień dobry. Minuta po 16:00 w piątek słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na prezentację nowości muzycznych. Bardzo ładnie to nazwaliśmy. 4 p.m., czyli cztery zupełnie nowe piosenki za moment. Dołączy do nas Max Stachasiuk.
0: Nastaw się na Chill Out.

0: 4PM. 4 piki muzyki w Chillize.
1: Czyli cotygodniowa prezentacja nowej muzyki i oczywiście prezentują sami artyści. Max Stachasiuk, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Max, który właśnie wydał swój nowy singiel Ćma, będziesz się z tego tłumaczył, bo w tekście się dużo wydarzyło.
2: No, zależy jak patrzeć, ale to prawda.
1: Czy ty jesteś szczęśliwy?
2: O Jezu, jestem bardzo szczęśliwy, ale też bardzo zestresowany. To jest pierwsza muzyka, którą się dzielę z słuchaczami od płyty i jest to... No, wrócił ten taki pozytywny stres z tym związany.
1: No, dawno nie było,
2: dawno,
1: nie?
2: Dawno tego nie robiłem.
1: No właśnie.
2: Zapomniałem, jak to się robi.
1: To ja ci zaraz przypomnę, jak to się robi. Max, Ćma to jest utwór... Ja wiem, że każdy może odbierać go zależnie tam od swojej sytuacji, tak jak kiedyś rozmawialiśmy już o tym, ale dla ciebie czym jest ten utwór?
2: Pytasz, czym jest dla mnie? No to okej, bo właśnie on ma te takie dwie strony. Ta strona, która jest bardziej moja, to jest opowieść o poszukiwaniu inspiracji, o szukaniu kreatywności, o mojej relacji z kreatywnością, można powiedzieć.
1: To jest piosenka o kreatywności, nie o miłości?
2: Tak, bo tekst jest o miłości, bo to jest ta metafora. W sensie ten utwór powstał w takim momencie całkiem trudnym dla mnie, gdzie troszkę miałem problem z szukaniem pomysłów na piosenki, na teksty. I właśnie wtedy ukułem tę metaforę, że dla mnie kreatywność jest czymś takim właśnie... czymś takim... tragicznie romantycznym właśnie, że ja tak bardzo jej szukam, pożądam, a tam w drugą stronę tam się za bardzo nic nie dzieje. I to postanowiłem to przedstawić jako taką relację, w której jakby jedna osoba bardzo jest zainteresowana drugą, a ta druga powiedzmy, że niekoniecznie.
1: No właśnie.
2: To się dzieje w słowach, a pod słowami to jest właśnie moja rozterka o kreatywności.
1: Okej, bo ja już właśnie słuchałem i mówię, Boże, z Anią coś nie tak? Co się dzieje z twoją dziewczyną? Mówię, ale dobra, teraz mnie uspokoiłeś. Max, w takim razie zagrajmy teraz Ćmę i za chwilę porozmawiamy, co tam jeszcze u ciebie i gdzie będzie można cię usłyszeć na żywo, ale tak trzeba oficjalnie teraz zapowiedzieć, więc proszę bardzo.
2: Dobrze, zapraszam do wysłuchania mojego nowego singla Ćma.
0: Chillize. Nastaw się na chill out. To jest premiera nowej piosenki w Chillize.

0: Max Stachasiuk i Ćmaw, czyli Z. Max, słuchając tego numeru, powiedział: ej, fajny jest ten numer. Fajny, Max, bardzo fajny numer.
1: A, dziękuję.
0: Max, twoja płyta ukazała się w kwietniu. Pamiętamy, podczas Nexta w Poznaniu. To było coś fantastycznego. Natomiast teraz to nie jest tak, że już teraz przez 2 lata nic się nie będzie działo, bo Ćma jest zapowiedzią już czegoś.
1: Tak, będzie jeszcze troszkę więcej muzyki. Wydamy epkę w listopadzie. Więcej szczegółów niebawem.
0: No poczekamy, dobra.
1: Ale tak, jest to w pewnym sensie kontynuacja. W sensie jest to jakieś takie echo płyty.
0: Ale co, to są piosenki, które nie zmieściły się na płycie, czy coś zupełnie nowego?
1: Nie do końca. W pewnym sensie tak, ale też zupełnie nowe rzeczy, jakieś takie nowe spojrzenie na niektóre sprawy. Troszkę mix. Pod trochę mniej zobowiązującą formą, nie jest to LP.
0: Okay.
1: Tylko taka krótsza składanka, powiedzmy.
0: No dobrze, zawsze to coś nowego. Max, przed tobą intensywny czas koncertowo, bo będzie można cię zobaczyć w kilku miejscach i usłyszeć na żywo. Tak. I to jest piękna sprawa, bo kilka z tych koncertów to już jest sold out. Mhm. Na przykład mamy w grudniu Hydrozagadkę w Warszawie. Co my tu jeszcze mamy? Poczekaj. Gdańsk mamy w styczniu. I jeszcze mamy, teraz będzie Lublin, będzie też Świeć.
1: Świecie.
0: Pozdrawiamy Świecie.
1: Najlepsze na świecie.
0: O, bardzo ładnie to powiedziałeś. I to będą koncerty, na które zapraszasz, jeżeli jeszcze znajdziecie bilet.
1: Tak, serdecznie zapraszamy. Jest to bardzo ekscytujące, że mamy ten przywilej, że możemy grać również poza sezonem, poza festiwalami, troszkę mniejsze wydarzenia. No, czad.
0: No ale już to przerabialiśmy. Za tobą też bardzo intensywne koncertowe lato. Może byś odpoczął?
1: Nie, troszkę było teraz odpoczynku, delikatnie.
0: Nie dało sobie zapomnieć. Nie.
1: Troszkę też się trzeba było na studiach skupić na chwilę, ale wracamy już z muzyką.
0: To poczekaj, to teraz studia się dopiero zaczęły chyba.
1: No wiesz,
0: poprawka,
1: niektórzy mają te haniebne epizody wrześniowe w swojej karierze. Ja jestem...
0: Chwalimy się tym w radiu.
1: Tak.
0: No dobrze, Max, bardzo ci dziękujemy za tę piękną Ćmę. Czekamy na więcej w takim razie i widzimy się na koncertach.
1: Do zobaczenia.
0: Dzięki. Dziękuję. Zagrajmy Rex Orange Country. Powoli. Rex Orange Country. To już teraz, a za chwilę wracamy do nowej muzyki. W Czyli Zac.

0: Piątek mamy i to słychać również w muzyce. Parcels, Coming Back to za nami. To teraz przejdźmy do zupełnie nowej muzyki. I to będzie dość smutny etap.
1: 4PM, 4 piki muzyki w Chili Z.
0: Smutny dlatego, że Codeline właśnie wydali swój ostatni w karierze album. We Were Only Young. To jest rok dla fanów Codeline, który jest wyjątkowo emocjonalny, bo ta irlandzka grupa zamyka swój rozdział tej działalności. We Were Only Young to jest piąty album, jak powiedziałem, który jednocześnie został zapowiedziany jako ostatnie wydawnictwo tego typu i informacje potwierdzili zarówno wydawca, jak i oficjalny sklep zespołu. Nowa płyta to następca wydanego w 2020 roku albumu One Day at a Time. I od tamtej pory muzycy nie publikowali żadnego materiału, dlatego jest to szczególne. 4 lata powstawał ten materiał, jak wynika z wypowiedzi opublikowanej przez Concord Records. Piosenki powstawały w okresie obejmującym m.in. małżeństwo artysty, doświadczenie straty, niepewność oraz świadomość końca działalności zespołu. I właśnie ten osobisty charakter sprawia, że to jeden z najważniejszych elementów tego materiału. Garrigan podkreślił, że chciał stworzyć muzykę, która może towarzyszyć słuchaczom w trudnych momentach, niezależnie od tego, jaki to smutny moment. Do tego będzie pożegnalna trasa koncertowa. Już się zaczęła zresztą. Trasa prowadzi przez Azję, Australię, Europę i Wielką Brytanię i setlista obejmuje najważniejsze etapy kariery zespołu. A na tym albumie znalazł się numer All I Ever Need i ten numer chciałbym zaprezentować teraz jako naszą drugą piątkową nowość.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. W każdą sobotę od godziny 12 tylko w ChiliZet.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5, dostępne

0: są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
2: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
1: Pomogą mi z tym wszystkim?
2: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
1: Brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
2: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
1: Idealnie, rezerwuję.
2: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
6: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Po reklamie.

0: 4PM. 4 piki muzyki w Chili Z.
1: Chili Z w piątek. Jak piątek, to nowa muzyka. Nie inaczej dzisiaj. Wiktor Waligura. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Wiktor, trzymam w dłoni twój najnowszy album. Bardzo gorąca sprawa, bo to się dzisiaj ukazało. Krótkie historie o miłości. Ciągle znajduję twoje ubrania. Tutaj dwóch Wiktorów się spotkało. Wiktor Dydua.
2: Tak jest,
1: Wiktor. Wy już się znaliście wcześniej, prawda?
2: Wiktor jest moim serdecznym przyjacielem. Znamy się od początku mojej drogi, bo Wiktor brał udział razem ze mną w projekcie Wodecki Twist. I czuję, że tak jak w przypadku Miłosza, tak samo z Wiktorem, to ten duet był kwestią czasu i jest wyrażeniem wdzięczności i domknięciem pewnego koła, pewnego etapu w mojej muzycznej przygodzie. Numer był gotowy, zanim do Wiktora napisałem, natomiast gdy on...
1: Ale to od początku miał być duet?
2: Czułem, że tam zdecydowanie potrzebny jest drugi głos, że i nie jestem w stanie sam opowiedzieć całej tej historii, natomiast to był pierwszy raz, gdy miałem tak widoczne i tak mocne ciarki przy pisaniu tekstu, jak właśnie wtedy, kiedy wpadliśmy na pomysł wersu "Miałeś założyć ją na moim ślubie". I Wiktor skomentował to, że ten wers bardzo w niego uderza, bo ma takie same przemyślenia odnośnie swojego ojca i no jest to bardzo, bardzo emocjonalny numer i wykonamy go razem z Wiktorem właśnie teraz na koncercie premierowym w Warszawie i Wiktor powiedział, że będzie płakał. Mam nadzieję, że nie, bo zaczynamy cały koncert z tą piosenką, więc fajnie było zacząć jednak na pozytywnymi emocjami, bo ten numer na końcu rozkręca się bardzo. Co chcieliśmy też w klipie przekazać, to jest jak to my gramy w tym klipie dwóch braci i chcieliśmy pokazać, jak bardzo ta bezradność w sytuacji, w której zostaliśmy postawieni, jak ona potem może przerodzić się w taką frustrację, z którą nie do końca wiemy, jak można sobie poradzić. Dlatego na końcu tego klipu zaczynamy w bardzo nieopanowany sposób i nieplanowany. Najpierw się ze sobą tłuc, a potem przeradza się to w taki taniec pełen dziwnych i nie do końca nazwanych emocji.

wracam do tych naszych miejsc. Brakuje ciebie, gdy wracam do domu. A kiedy trzeba gdzieś wyjść, nakładam sztuczny

0: Somber, My Body Isn't Ready w Chili Z.
1: 4PM, 4 pliki muzyki w Chili Z.
0: 3 za nami. Wiktor Waligura, który wydał swój nowy album, wcześniej było Codeline i Max Stachasiuk. Bardzo dużo gości dzisiaj swoją drogą w studiu. No Michael Kiwanuka jeszcze do nas nie dojechał, ale kto wie, być może za jakiś czas się uda. Natomiast bardzo cieszymy się, że on wrócił i niebawem wyda swój nowy album zatytułowany Fudge. Swoją drogą Fudge to jest angielskie słowo oznaczające na przykład krówkę, czekoladową masę. Potocznie może być też łagodnym przekleństwem, ale skupmy się może na tej krówce. Michael Kiwanuka, który powrócił, bo odzyskuje sprawność po poważnym udarze i tam rzeczywiście było źle, więc tym bardziej cieszymy się, że znalazł siłę i po tych poważnych problemach zdrowotnych wraca z nową muzyką. Otwierająca nadchodzącą płytę piosenka to nasza nowość zatytułowana Summer Clothes. To jest niezwykle subtelna, ale przy tym bardzo symfoniczna, symfoniczny wstęp do całości. I to jest numer, któremu towarzyszy również teledysk i oddaje to, co Michael Kiwanuka postrzega jako ciche piękno ludzi odnajdujących kreatywność w codzienności, szczególnie lokalnych krawców z Southampton. Więc piękna sprawa, teledysk oczywiście do zobaczenia w sieci i mocno Wam go polecam. Fietch to materiał, który powstawał równolegle z piosenkami na czwarty album Kiwanuki, Small Changes, z 2024 roku i teraz stał się osobnym projektem pozbawionym rozmachu i dodatków dużego studia, za to jest znacznie bardziej domowe i kameralne. Więc 20 dokładnie 3 października nowy album Kiwanuki, a pierwszy singiel z tego właśnie zaprezentuję Wam teraz, czyli Zat.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Człowiek wychowany na granicy kultur. Genialna muzyka na jesień. Myślę, jak znalazł. Michael Kiwanuka w Chili Z.

0: Reklama.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Cheesehead. Pogoda.
1: Przed nami pogodna noc, ale mglista, szczególnie na zachodzie kraju, na Pomorzu Zachodnim, ale też na Śląsku, w Małopolsce. Na drogach będzie niebezpiecznie, więc uważajcie na siebie. I chłodno, bo w górach przy gruncie minus 2. Poza tym 4 stopnie na południowym wschodzie, 6 w centrum i na północnym wschodzie, do 13 na krańcach zachodnich i nad morzem. Jeżeli chodzi o sobotę, ta będzie słoneczna. Może się chmurzyć na północnym zachodzie, ale to nie będą groźne chmury i opadów nie przewidujemy.
0: W międzyczasie w Cheesehead zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, Jakub Lachowicz. To ja. 17 minęła w piątek, słuchacie Cheesehead. Jak piątek, to mam nadzieję, że humor doskonały. A jeżeli ktoś nie ma doskonałego, to poprawimy. Na pewno. Obiecuję.
0: Cheesehead.

samolotem. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, albo na odwrót, Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, panie przodem. 13 minut po 17. Znowu mamy powody do dumy. Wychodzi na to, że dwa polskie koncerty w Nowym Jorku odbędą się, i to w odstępie zaledwie 4 dni. 23 października w Lincoln Center zadebiutuje Hania Rani, wykonując swój koncert fortepianowy Nonfiction z towarzyszeniem 45-osobowej orkiestry. I tutaj znowu polski wątek, bo to będzie Sinfonia w Warszawie. A 27 października wystąpi wybitny klarnecista Andrzej Ciepliński, który wykona utwór Modlitwa Aleksa Weizera, i polskiemu soliście będzie towarzyszyć z kolei nowojorska American Composers Orchestra. I to będą wydarzenia wyjątkowe, bo oba utwory łączy to, że powstały kilka lat temu na zamówienie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, i to właśnie tam miały swoje prawykonania. Pierwsza wersja koncertu Nonfiction Hani Rani ma ścisły związek z Warszawą, a to dlatego, że ojciec Feldschucha marzył o tym, że jego genialna córka zagra kiedyś swój utwór w Nowym Jorku w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, co prawda obecnego prezydenta, pana prezydenta Trumpa, się tam nie spodziewamy, ale i tak udało się to marzenie spełnić, myślę. I to będzie wydarzenie bezprecedensowe. Jak powiedział dyrektor Prochyra, paradoks polega na tym, że musiał polecieć do Waszyngtonu, żeby to tam opowiedzieli mu historię, która wydarzyła się na Karmelickiej w Warszawie, bo w notatniku zachowało się wiele utworów Josimy na fortepian solo i właśnie nimi inspirowała się nasza Hania Rani, pisząc najpierw trzyczęściowy koncert dla Josimy, następnie rozszerzyła go do czteroczęściowego wspomnianego Nonfiction, i pierwsza wersja to właśnie w 2023 roku w Muzeum Historii Żydów POLIN zabrzmi. I to są wydarzenia piękne, więc wspaniale, że muzyka, polska muzyka, idzie w świat. Zwłaszcza, że Hania Rani po raz kolejny daje nam powód do dumy. A my gramy dalej. Jason, czyli Inferno, to już teraz, czyli Z Kwadrans po 17. Mamy piątkowe popołudnie, spędzamy razem. Gdziekolwiek jesteście, nastawmy się razem na Chillout.

0: ta solóweczka piękna na końcu, oczywiście. Dobrze się tego słucha i dobrze się do tego wracam. Dlatego to tak zagadałem, tak? To Sting, piosenka o odważnym człowieku. Quentin Crisp się nazywał. Chodził po Nowym Jorku i zwracał uwagę. Wtedy to było naprawdę ekstrawaganckie. To jest człowiek, który nie próbował się ukrywać, nie próbował się dopasowywać, tylko wyróżniał się makijażem, farbowanymi włosami, też bardzo kobiecym sposobem bycia i oczywiście spotkało go z tego powodu i wyśmiewanie, i przemoc, a później uczynił z tej odmienności część swojej tożsamości. Przez 35 lat pracował jako model pozujący nago w szkołach artystycznych, zresztą o tym napisał nawet w swojej autobiografii. Później, bo to Brytyjczyk był, przeniósł się do Nowego Jorku i stał się tam celebrytą, występował w telewizji, filmach i słynął z bardzo ciętego humoru, takich bardzo kontrowersyjnych momentami opinii i charakterystycznych słów. Właśnie jego życie zainspirowało Stinga do piosenki Englishman in New York. Swoją drogą Sting ma dzisiaj urodziny, 75 lat, więc wszystkiego najlepszego, mistrzu.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam. Alicja Myśliwiec.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Dużo dobrego.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Za mniej.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
1: Po reklamie.

Water Under the Bridge to Adele w Chili Z z płyty 25, oczywiście. 21 minut i będzie 18, w piątkowe popołudnie słuchacie Chili Z. Proszę Państwa, AI teraz na tapecie naszym. Do tej pory audiobooki były taką jednostronną relacją, bo ktoś czytał, my słuchaliśmy, śledziliśmy historię, a należąca do Amazona platforma Audible chce to zmienić. I wyobraźcie sobie, że mają dodać nową funkcję do opowieści i będzie to interaktywny fragment, w którym to my, słuchacze, będziemy mogli sobie porozmawiać z bohaterem, oczywiście przy pomocy AI. Na pierwszy ogień poszedł Renfield, czyli sługa Drakuli. To on rozpoczyna rozmowę, przydziela nam określoną rolę, a później reaguje na nasze odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Więc to nie jest tak, że będziemy sobie wybierać gotową kwestię jak w takiej grze narracyjnej, jak to w niektórych serialach już było, tylko użytkownik, czyli my, będziemy odpowiadać mu własnymi słowami, a dalszy ciąg tej historii będzie zależał od tego, co mu powiemy i co on odpowie, i będzie to dialog. Całość oczywiście ma zostać osadzona w świecie książki. Twórcy ponoć określają podstawy tej historii, charakter postaci i najważniejsze punkty scenariusza, tak aby AI nie zmieniło bohaterów w coś, co jest kompletnie oderwane od oryginału. Nie wiem, czy to jest dobre, natomiast będziemy mogli zadawać pytania dotyczące fabuły w trakcie odsłuchu, bez konieczności przerywania książki i szukania odpowiedzi w internecie. Okej, rozumiem. Natomiast to wcale nie koniec nowości, bo Audible chce uzupełnić wybrane audiobooki również o materiały wizualne, które będą się pojawiać w odpowiednim momencie słuchania. Mają to być mapy, ilustracje, dodatkowe informacje dotyczące lokalizacji i obiektów wspomnianych w książkach. No nie wiem, czy to jest dobre, no bo to jednak książka, a nie serial. Ale nowe funkcje na razie nie trafiają do wszystkich. Na razie ograniczona beta w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Później, zależnie od tego, jak testy się powiodą, mogą trafić do reszty świata. Ale z polskiej perspektywy warto obserwować tę sytuację szczególnie uważnie, bo jeżeli ta funkcja trafi kiedyś szerzej, na przykład do fantazji albo do romansów, to może się to dziwnie skończyć i będą to rozmowy z książkowymi crushami tak zwanymi, czyli obiektami fascynacji, i zobaczymy, do czego to dojdzie. Arthur Rojek teraz zaśpiewa w Chili Z. Sophia Loren, Słupny Park. Z genialnego, nowego albumu, który oczywiście mocno Wam polecam na weekend i nie tylko. 19 minut i będzie 18, tak Wam gra Chili Z w piątkowe popołudnie.

Roblow i Coffee Shop, czyli Z. 9 minut dzieli nas do 18. Piątek o 18. Magda Bauer. A teraz ode mnie Whitney Houston w utworze pełnym nadziei, że Whitney powraca, że nagra nową płytę, że jeszcze jest szansa, że dźwignie się po tych wszystkich nałogach. I wtedy Whitney Houston zaśpiewała bardzo ładną piosenkę o miłości, ale trochę w odniesieniu do pieniędzy. Bo śpiewa w tym utworze, że czuje się w oczach tego faceta jak banknot $1 000 000. I to jest w sumie bardzo ważne, żeby jednak było coś więcej w tych oczach niż tylko $1 000 000. Piękne nagranie z płyty I Look To You, które nie okazała się być jakimś wielkim przebojem, ale mi ten numer zawsze kojarzy się z jakąś taką nadzieją. I tak pomyślałem, że ten numer wam dzisiaj przypomnę. Z takich typowych muzycznych ciekawostek to piosenka $1 000 000 Bill, którą wam teraz zagram w Chili Z. Specjalnie dla Whitney Houston napisała Alicia Keys.

0: Tu Chilizet w piątek, minuta po 18 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Piękno i spokój lasu na wielkim ekranie. Mowa o filmie, który we Francji zobaczyło ponad 1 300 000 widzów. To dzieło francuskiego fotografa Vincenta Muniera. Tutaj zabiera on swojego ojca, który zaraził go miłością do natury, oraz kilkunastoletniego syna do prastarego lasu, a poszukują głuszca, przedstawiciela gatunku, którego populacja drastycznie zmalała w ostatnich 10 lat. Po drodze oczywiście zachwycają się innymi przykładami fauny i flory. Cały film, jak pisze krytyka, działa na zmysły tak, jak kąpiel leśna. W Polsce Pieśń Lasu wejdzie na ekrany 23 października, ale wcześniej będą pokazy przedpremierowe i to takie, podczas których poczujemy zapach lasu, bo to będą seanse sensoryczne. Takie zapachowe pokazy już w przyszłym tygodniu w Trójmieście, w Gdyńskim Centrum Filmowym, a także w ramach All About Freedom Festival. A pierwszy, ale całkiem tradycyjny pokaz już jutro 3 października w Kinie Kultura w Warszawie. Najbardziej aktualne, najbardziej palące sprawy współczesności w kadrach najlepszych fotografów z całego świata. W Krakowie już można oglądać tegoroczną wystawę World Press Photo.
3: Konflikty zbrojne, kryzysy migracyjne, kryzys klimatyczny, te tematy cały czas są obecne na World Press Photo. Oczywiście demonstracje, oczywiście bardzo duży nacisk w tym roku jest kładziony na wolność prasy. Zdjęcie, które wygrało, prezentuje rozdzielanie rodzin po zaostrzeniu polityki migracyjnej w Stanach Zjednoczonych.
2: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
3: Te tematy są cały czas obecne. Obecna jest Palestyna, cały czas obecna jest Ukraina. To trochę w kontekście takiego cyklu wojny dronów i pokazania innego oblicza wojny, zmiany podejścia do tego tematu. Są oczywiście także rzeczy pozytywne, czy to z obszaru przyrody, czy choćby zdjęcie ślubu z Filipin, potęga miłości z zalanego kościoła przez powódź, jednak ten ślub się odbył.
2: Wystawa 69. edycji World Press Photo, jak zawsze w ramach corocznego cyklu Siła Fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie do 25 października. Dziewczyny, wasze malarstwo, fotografia, ceramika, grafika mają szansę podbić serca warszawskiej publiczności. Trwa open call do kolejnej edycji akcji Kobieca Strona Sztuki. W 6 minionych edycjach wzięły udział prawie 2000 artystek. Teraz do 21 października można wysyłać zgłoszenia do 7 odsłony wydarzenia, które, jak przypominają organizatorki, jest nie tylko konkursem i wystawą, ale też spotkaniem i wspólnotą kobiet tworzących sztukę. Szczegóły na stronie defabryka.pl, a na naszej stronie w zakładce podcasty znajdziecie rozmowę Katarzyny Kozak z Izą Rogalą, organizatorką projektu.
0: Dziękujemy Magdzie. Magda wraca jutro o 9:00.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Weekender.
5: Czyli Chilizet in the mix. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dzień dobry. 4 minuty po 18, czyli Chilizet in the mix, czyli chili. Taka zbitka słów. Zapraszam, razem jesteśmy do 19 i gramy Peggy Goo, It Goes Like na na na na na na na. Pod tytułem.

Enjoy Your Life, Romy, wspaniała. Czyli za 14 minut po 18, piątek mamy i to słychać i gramy wam muzykę taneczną. Jednym słowem, zaczęło się, a to dopiero początek. O 19 oczywiście Prima Donna Club, więc będziemy grać jeszcze więcej, jeszcze więcej. Tymczasem tylko do 25 października możecie zobaczyć wystawę Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasami moje ręce wyginają się do tyłu. To jest wyjątkowa wystawa, bo punktem wyjścia jest coś bardzo rzadkiego, bo niemal prywatne archiwum fotografa, który Marilyn Monroe nie tyle portretował, co się z nią przyjaźnił. Hala Stulecia, czyli współorganizatorka tej wystawy, dysponuje tym zbiorem od 2014 roku. To jest ponad 3000 klatek, z których wybrano na dwa piętra galerii ponad 180. Jest to siódma i największa jak dotąd wrocławska odsłona tej kolekcji, a sam wybór jest niezwykły. Wystawa, która do tego dopowiada tło epoki, bo obok Marilyn Monroe pojawiają się inne twarze lat 50. i 60., czyli m.in. Marlena Dietrich, ale też słynny akt Berta Sterna z tak zwanej ostatniej sesji. To jest ten, który aktorka przekreśliła własnoręcznie na kilka tygodni przed śmiercią, a który i tak później trafił na łamy Vogue'a. Więc jest to rzeczywiście bardzo dobra wystawa, która też mówi o nas, bo system gwiazd, który wyprodukował jej wizerunek, oczywiście potrzebował magazynu, sztabu specjalistów od rozgłosu, fotografa, studia, a dziś tę całą maszynerię nosimy w kieszeniach. A że Bart pisał kiedyś o fotografii jako o świadectwie, to było: my żyjemy już w porządku, w którym obraz niczego nie musi poświadczać, wystarczy, że jest bardziej przekonujący niż rzeczywistość. I ta wystawa tylko do 25 października. Oczywiście Krupa Art Foundation, tam znajdziecie więcej informacji, to we Wrocławiu. A Wrocław odwiedzić zawsze jest warto, więc tym bardziej polecamy, zwłaszcza jesienią, kiedy jest tam jeszcze piękniej. The Soffer i Small Town Boy teraz w Chili Z, kiedyś Wroński Beat, a teraz to Beat będzie, dopiero się zacznie. Tak wam gramy w piątek w Chili Z, oczywiście.

Magnifique, Anorak w Chili Z, 23 minuty po 18. Za moment gramy dalej, dalej tanecznie, Vintage Culture, Satin Jackets, między innymi Kimchi. To oczywiście piątek, bo razem rozpoczynamy weekend. Mam nadzieję. Sponsor.

0: tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
14: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
13: Pomogą mi z tym wszystkim?
14: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
13: Ach, brzmi bosko! A co z odpoczynkiem po pracy?
14: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
13: Idealnie. Rezerwuję.
14: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
17: No, więcej na szkłomazgo.pl.
18: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
17: I Cezary Pazura.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie.

0: All I Need, Trapez, czyli Z, Tropez, nie Trapez. No dobra, no może być i Trapez, Tropez. Czego potrzebuje primadoma na piątkowy wieczór?
1: Lubiłeś matematykę?
0: Nie.
1: A propos?
0: Nie. A ty lubiłaś?
1: Nienawidziłam, ledwo zdałam maturę.
0: No właśnie.
1: Moi drodzy.
0: Dlatego pracujemy w radio.
1: Tak jest.
0: I mamy problem tutaj z liczeniem zawsze. Ile to do końca?
1: Ile? Tam, no.
0: Prima doma, klap, nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Czego potrzebujesz?
1: Czego potrzebuję?
0: Tak, poza tym, żeby w studiu było cieplej.
1: Dokładnie, żeby w studiu było cieplej,
0: raz.
1: Bo w naszym nowym studiu, moi drodzy, naprawdę bywa tutaj zimno.
0: Ale to każdy sobie ustawia, wiesz, jak Kasperowicz przykręciła rano, no to już tak jest. No.
1: Przykręciła na minus?
0: No raczej.
1: Tak,
0: kto?
1: Naprawdę. Właśnie to mnie fascynuje, jak różni ludzie inaczej odczuwają temperaturę.
0: Nie o tym rozmawiamy, Boże.
1: No właśnie, dobrze, przepraszam. Czego ja potrzebuję? No wiadomo, czego potrzebuje każdy z nas w piątkowy wieczór, żeby się wyluzować.
0: Świętego spokoju.
1: Nastawić się na chillout.
0: Też. I będziesz nastawiała, ale na ten taneczny chillout.
1: Ja na ten bardziej wyczynowy.
0: Wyczynowy?
1: Niebierny.
0: Uhuhuhu. I co dzisiaj będzie?
1: Dzisiaj będzie. No,
0: Prima
1: dzisiaj
0: doma
1: będzie.
0: Po 19, czyli za 14 minut.
1: Będzie nowy album Cats and Dogs, który ukazał się tydzień temu. Będą dwa super numery.
0: A opowiesz o tej starszej pani, która tam na plaży coś tam robiła z nimi? Bo tak umknęło mi to.
1: A tak, oni nagrywali klip właśnie ze starszą panią na plaży.
0: Tak.
1: Widać, że nie tylko Cats and Dogs lubują
0: się... I ktoś się zainspirował primadomą.
1: Lubują się w kontaktach z seniorami. Ale wracając do muzyki, dzisiaj również pojawił się długo wyczekiwany singiel Solomona, Dom Dola oraz Skepty pod tytułem Danger, Danger. No i ten utwór przez całe lato już miał okazję być słyszany w... Nie wiem, czemu się śmiejesz teraz?
0: Bo przeczytałem tytuły, co tutaj dzisiaj przygotowałaś. Jest The Danger, Danger, Sex Machine, a później będzie Boom. No tak to się ułożyło, więc
1: dokładnie.
0: Jeszcze jest dance, dance, dance. Dobrze, to Prima Doma, Boom, Sex Machine, co tam kto chce. Prima Doma, dobrego wieczoru. Państwu też
1: dziękuję,
0: życzę dobrego
1: bardzo.
0: Wieczoru. Ja dziękuję za cały ten tydzień i na koniec od nas.
1: Wow.
0: Sweet Dreams.
1: Wiesz, z czym kojarzy mi się ten utwór? Z klubem Studio 54.
0: No teraz musiałem przerwać, bo myślałem, że będziesz jeszcze mówiła.
1: Nie, no po prostu z tym kultowym Studio 54, klubie, który był na Manhattanie w latach 70-80. No, wiesz, o czym mówię?
0: Tak, wiem. To zagrajmy w takim razie. Wspaniała Annie Lennox. Jeszcze raz, jeszcze raz. Wspaniała Annie Lennox, Dave Stewart. Sweet Dreams.
1: Sweet Dreams.
0: Are made of
1: Ale
0: this.
1: My nie śpimy.
0: Nie.

0: Reklama. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita. Po reklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Quando Balea z nowej płyty Cats and Dogs. Dobry wieczór, 19.04 na zegarach. No i zaczynamy weekend w Chili Z oficjalnie. Zaczynamy Primadoma Club i przez najbliższe 2 godziny na antenie będzie królowała muzyka elektroniczna. W dzisiejszym wydaniu będzie mnóstwo nowości. Już jedną zaczęliśmy wprawdzie, ale pojawi się także nowy singiel DJ-a Boringa i Luka Van Dyka. Będzie Dom Dola, Solomon i Skepta we wspólnym kawałku Danger Danger. Również pojawi się do tego William Keys, Dennis Quinn i cała masa potężnych house'owych nazwisk. A teraz chciałabym zaprezentować Wam jeszcze jeden utwór z nowego albumu Cats and Dogs. Album nazywa się Finally. No i jak mówią sami autorzy, to jest płyta o relacjach, o przyjaźniach, ale także o ludziach i miejscach, które nas kształtują. U jej podstaw leży prosta myśl. Muzyka ma wywoływać emocje, a te najważniejsze chwile często nadchodzą w ciszy, gdy w końcu znajdujemy czas tylko dla siebie. Jejku, jakie to głębokie. Płyta powstawała między Madrytem, Nowym Jorkiem, Warszawą, no i nieustanną trasą chłopaków, bo cały sezon grali wszędzie, dosłownie wszędzie na świecie. Duet postawił tym razem na tradycyjne komponowanie, taki czysty muzyczny kunszt, i zamiast gonić za kolejnym klubowym bangerem, jak to się mówi, kolejnym przebojem, dali sobie po prostu czas na naukę, eksperymenty i stworzenie czegoś trwałego. I to jest album idealny do nocnej jazdy samochodem bez celu, tak mówią panowie z Cats and Dogs, ale także do obserwowania zachodu słońca, do przypominania sobie o osobach, których się nie widziało od lat, na te rzadkie chwile, kiedy nigdzie nie musisz się spieszyć. Ja bardzo gratuluję tego krążka Wojtkowi Grześkowi, no i z wielką przyjemnością zagram Wam jeszcze jedną propozycję z niego, w której gościnnie pojawia się król Italo Disco, czyli Gert Jansson. Can't Get Enough. Gert Jansson, Cats and Dogs z nowego krążka Finally. Jedziemy.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Oden fat so can't let you go. Kochani, mamy piątek wieczór. Ja jak zwykle pytam się was o tej porze, co robicie słuchając programu, gdzie jesteście, jakie macie plany na weekend. Śmiało piszcie na dominika.kontarowicz@chilizet.pl. A teraz przechodzimy do bardzo, bardzo klimatycznego numeru Capote y Alota. Słychać tutaj disco, funk, hip-hop. Mimo tego, że zawiera dużo starych sampli, ten utwór, to utrzymuje taki nowoczesny, taneczny klimat. Słychać tutaj bębny, gitary basowe, synty. No i polecam dodać go sobie do osobistej playlisty. Nazywa się Get Down i jest autorstwa Capote y Alota. No to nie przedłużając, przekonajcie się sami. Wow.

0: Primadoma Club. Zapraszam Dominika Kontarowicz.
1: Zapraszam, oczywiście. To był James Juki Lion Babe Reaching. A teraz kolejna nowość, moi drodzy. Tym razem od dwóch świetnych producentów. Jeden nazywa się DJ Boring, drugi nazywa się Luke Van Dyck. Połączyli siły po raz pierwszy w utworze Precious Diamond. No i Luke Van Dyck to jest, trzeba przyznać,

jeden z najgorętszych DJ-ów na światowej scenie house, pochodzi z Amsterdamu, ma na koncie wydawnictwa w takich wytwórniach jak Solid Grooves czy Hot Creations. Natomiast DJ Boring 10 lat temu zrewolucjonizował house, współtworząc jeszcze z innymi twórcami, między innymi z Malgrabem czy z DJ-em Seinfeldem i wieloma innymi, współtworząc właśnie zupełnie nowy wtedy nurt, który nazywał się Lo-Fi House. No i to był taki undergroundowy house, taki nawet brzmiący, jakby nagrany na kasecie nielegalnie, taki brudny, no i po prostu undergroundowy. Ale to było 10 lat temu i teraz DJ Boring trochę zmienił swój styl. W każdym razie nowy utwór Luka i Boringa, no właśnie, nie jest wcale w tym brudnym klimacie utrzymany, a wprost przeciwnie, jest bardzo taneczny, nawet trochę transowy, no jakby taki nawet trochę nostalgiczny. Nie wiem, dla mnie muzyka transowa to jest w ogóle muzyka nostalgiczna. Nie wiem, jak wy myślicie. Dajcie oczywiście znać, jeżeli macie jakieś przemyślenia, no bo ja tutaj wieczorową porą siedzę w studiu sama, nie ma już nikogo w redakcji, słucham sobie muzyki, no ale z chęcią bym sobie z wami porozmawiała, więc śmiało piszcie dominika.kontarowicz@chillyz.pl, a my jedziemy z Precious Diamond, czyli nowość od DJ-a Boringa i Luka Van Dyka. Jedziemy.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Red & Co, Rush Hour, ale to jest gruwowy utwór. Mam od was maile, na przykład od Oli, która napisała, że słucha w piątki Chili Z w bardzo różnych okolicznościach. Raz w słuchawkach spacerując po mieście, raz wracając z zajęć, a dzisiaj napisała, że towarzyszę jej przy muzyce gotując w kuchni. Ola, no to wszystkiego dobrego dzisiaj. Życzę ci, jestem ciekawa, co gotujesz. W każdym razie pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Radek napisał, że słucha mnie z pracy, więc również cię pozdrawiam. Ja też jestem w pracy. Mam nadzieję, że jeszcze niedużo ci zostało, ale nam zostało już niewiele do końcówki pierwszej godziny Primadoma Club, ale jeszcze przed nami są trzy utwory. No i między innymi taki jeden utwór, dosyć komercyjny, jak na mnie, muszę przyznać. Ale tę artystkę polubiłam już 12 lat temu, właściwie od wydania mega hitu pod tytułem Habits. No i właśnie wtedy nastąpił wielki, wielki wybuch jej kariery. Mowa oczywiście o Tove Lo. Habits to jest ta piosenka, w której ona śpiewa High All The Time. Na pewno kojarzycie po tych dwóch słowach. No właśnie, ale ja nie zagram dzisiaj tego utworu, natomiast coś zupełnie nowego w repertuarze Tove Lo. I'm Your Girl, Right? I to jest singiel, który ukazał się w maju tego roku jako pierwszy utwór zapowiadający jej szósty album studyjny pod tytułem Estrus. No i krążek ujrzał światło dzienne 18 września. Został wydany nakładem Pretty Sweet Records, czyli nakładem własnej wytwórni artystki. No i posłuchajcie, moim zdaniem jedna z mocniejszych tanecznych pozycji z tego wydawnictwa. To jest taki taneczny pop w najlepszym wydaniu. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zupełnie przypadkowo po prostu trafiłam na ten utwór, ponieważ słuchałam na Spotify'u jakichś innych zupełnie utworów i tak mi się zakolejkowało. I tak sobie pomyślałam, czemu by nie zagrać tego w piątkowy wieczór w Primadoma Club? No i tak się dzieje, moi drodzy. I'm Your Girl, Right? Tove Lo.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Po reklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: One More Dance Before We Go, Carlita i Steve Appleton. Piękny utwór, 4 minuty po godzinie 20, a my w Chili Z dalej gramy klubowo i tanecznie. W tej godzinie jeszcze do 21 na pewno pojawi się Dennis Quinn, Papa Nugs, William Keys, a zaczynamy od dzisiaj wydanego utworu Skepty, Dom Dola i Solomuna. Numer łączy no, taką charakterystyczną dla Dom Dola i Solomuna klubową produkcję, ale z rapowym wokalem Skepty, chociaż nie wiem, czy wiecie, ale Skepta również ma na swoim koncie DJ-ski epizod i produkcję nie rapowych, a house'owych stricte utworów. Natomiast tutaj skupił się jednak na tym, co robi najlepiej, czyli na rapie. Podstawą utworu jest oczywiście głęboki bas, mocna perkusja, rave'owe syntezatory, staby, no dzięki czemu całość ma zdecydowanie taki parkietowy, energetyczny charakter. No i zanim utwór trafił oficjalnie na streamingi, czyli dzisiaj, nie wiem, czy wspomniałam, ale nazywa się Danger Danger, chyba nie wspomniałam, no ale w każdym razie był on testowany w klubach wielokrotnie podczas letnich rezydencji artystów, właśnie Solomuna albo Dom Doli na Ibizie, między innymi w High czy w legendarnej Paszy. No i teraz utwór zagra w legendarnym Radiu Chili Z, moi drodzy. Jedziemy. Danger, danger. No jest to mocny utwór, no bo mocny jest też wokal Skepty, ale uwielbiam go i mam nadzieję, że wy też polubicie. Jedziemy.

Doma Club. Prima Doma Club w Team Z.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: 18 minut po 20. Jedziemy dalej z setem, moi drodzy. Teraz nowy utwór od Denisa Queena i podobnie do Luca Van Dyka, który był przed chwilą, przed paroma chwilami. To jest jedno z gorętszych nazwisk na światowej scenie house i tech house. Jego nowy utwór nazywa się Boom. No i to jest taka idealna, tak sobie myślę, weekendowa propozycja. Szybka, rytmiczna, taneczna, trochę rapowa, trochę UK Garage. Jeśli jesteście w drodze na jakąś imprezę na przykład, to zróbcie głośniej, bo na pewno będzie, jak to młodzież mówi, dobrze wajbować. Absolutnie nie kojarzcie tego utworu Boom z przebojem Venga Boys. Boom, boom, boom, boom z 98 roku. To nie jest ten klimat, to będzie zupełnie inny klimat. Myślę, że równie fajny do Venga Boys. Dobra, nie przedłużając, bo już tutaj głupoty wygaduję. Jedziemy z nowym singlem od Denisa Queena. Boom!

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Papa Nax to był jego utwór Let Go. Papa Nax, czyli świetny brytyjski producent i DJ, rezydent londyńskiego Rins FM. A teraz jedziemy z nowością od Williama Kisa. To jest natomiast twórca z Australii, o ile się nie mylę. Utwór Up and Down, wydany kilka dni temu, tak, w Good Records, czyli w wytwórni Pegigu. No i co wam powiem? Jednym z ważniejszych momentów w jego karierze było na pewno wydanie utworu Hold Up w zeszłym roku, co pozwoliło mu wyjść trochę z takiego cienia undergroundowego twórcy. Kiss współpracuje również z Lukem Alessim i z Jordanem Brando. Tutaj panów też bardzo często prezentuje na antenie. Mają wspólnie projekt Not Without Friends, a 4 września ukazała się jego zupełnie nowa epka, na której znajdują się nowe utwory, 3 nowe, tak, w tym tytułowy właśnie Up and Down. Dużo oldschoolowych sampli, dużo syntezatorów, dużo dobrego tutaj się na pewno wydarzy w tym utworze. Słuchacz Bartosz, którego bardzo pozdrawiam, mówi, że słucha audycji bardzo głośno w aucie. No i drodzy słuchacze, tej audycji słucha się właśnie bardzo głośno, tylko i wyłącznie. Szczególnie jak lecą takie dobre utwory jak Up and Down Williama Kisa. No to jedziemy. Yeah.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: The Strobe i zostało nam 12 minut do 21:00 i to znaczy, że powoli kończymy dzisiejsze wydanie Primadoma Club. Ja Was zapraszam i zachęcam do słuchania audycji weekendowych w naszym radiu, nie tylko muzycznych, oraz do zaglądania na chillyz.pl do zakładki podcasty, bo tam znajdziecie też archiwalne audycje Primadoma Club, ale nie tylko. A teraz kończymy utwór Royce Cobb, What Else Is There, ale w remiksie DJ-a Tenisa. Jest to bardzo ładny utwór i myślę, że taki właśnie wyciszający, może dla tych, którzy właśnie szykują się do spania na przykład, bo chcą wypocząć po całym tygodniu. Więc tym mówię dobranoc, a tym, którzy dzisiaj mają jakieś plany taneczne, to mam nadzieję, że trochę się rozgrzeliście z Radiem Chillyz. My słyszymy się oczywiście za tydzień o tej samej porze po 19:00. No i teraz żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego na weekend. Odpoczywajcie. Jeszcze ostatnie podrygi babiego lata i pięknej jesieni przed nami. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.